bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Prawie 30 lat trzeba było czekać na nową siedzibę ratowników karkonoskiej grupy GOPR w Szklarskiej Porębie. No i w końcu doczekaliśmy się. To jeden z tematów w dzisiejszym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam i zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Co zatem się zmieni w Szklarskiej Porębie?
2: Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe.
1: Dobre wiadomości mamy także dla pasażerów komunikacji w regionie.
3: 4 autobusy elektryczne Solaris zasilą flotę obsługującą połączenia komunikacji karkonoskiej właśnie. Organizator systemu komunikacyjnego, powiat karkonoski, zapowiada też wprowadzenie korekty rozkładu jazdy, tak by lepiej uwzględniały realne warunki na drogach.
1: O czym więcej za chwilę opowie Bogdan Widawka w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Będzie też o tym, jak zmienia się Kamienna Góra pod kątem potrzeb rowerzystów.
4: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
1: I o tym w szczegółach opowie wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. W dalszej części naszego magazynu warto więc być z nami do końca. Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie, na którą raz jeszcze serdecznie zapraszam. A teraz czas już na spotkanie z pierwszym dziś gościem, Adamem Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Dużo cierpliwości trzeba było, by dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
2: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany. Dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim w takich nie najlepszych warunkach. Więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w karkonoszach.
1: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
2: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
1: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła, no bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
2: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień, to będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
1: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
2: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach między 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Dlatego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no, zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
1: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
2: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Górskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, no jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
1: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
2: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
1: Ta strona medyczna to jedno, ale budynek dość spory w zestawieniu z tym, w którym działaliście dotychczas, więc to zaplecze też jest większe. Oprócz kwestii motoryzacyjnych, transportowych, logistycznych i ratowniczych, no to jest też miejsce dla was.
2: Tak, jak najbardziej. Ta strefa socjalna pozwoli na dużo lepszy wypoczynek ratowników, ale także na trening, kiedy tych zdarzeń nie ma. Będzie do dyspozycji nowoczesna siłownia ze ścianką wspinaczkową, na której ratownicy będą mogli trenować także techniki linowe i przygotowywać się po prostu do wymagających akcji.
1: Ja nie życzę nikomu, żeby to miejsce w takim trybie awaryjnym oglądało od środka, bo to z reguły są okoliczności wypadkowe i ratownicze. A czy to miejsce będziemy mogli jakoś odwiedzić, tak by zobaczyć, jak ono po otwarciu będzie wyglądało, czy to jest wasza oaza, wasze miejsce, drzwi zamknięte tylko i wyłącznie dla ratowników?
2: Tego typu drzwi otwarte zwykle są organizowane dla grup szkolnych, przedszkolnych. Organizujemy chętnie prelekcje edukacyjne dla dzieci. Wtedy tego typu możliwość oglądania stacji jest, jeżeli zgłoszą się do nas szkoły i na taką prelekcję chcą się udać, to jak najbardziej w ramach edukacji najmłodszego pokolenia zapraszamy do stacji, gdzie ratownicy opowiedzą o swojej pracy i o bezpieczeństwie w górach. Na co dzień nie mam takiej możliwości, by zwiedzać i oglądać stację. Jest to po prostu miejsce pracy, tak jak to też wygląda w straży pożarnej czy na policji. No to nie są, że są drzwi otwarte i zapraszamy każdego dnia, by zwiedzać tego typu stacje.
1: Ale rozumiem, że biorąc pod uwagę czas oczekiwania i wspomniane 30 lat, to jakieś oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi będzie.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to oficjalne otwarcie nastąpi w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnej daty. Czekamy na oficjalny termin zakończenia wszystkich prac i wtedy będziemy mówić o oficjalnym otwarciu. Ale teraz mogę zaprosić 30 maja na 50-lecie Grupy Karkonoskiej GOPR, właśnie w Szklarskiej Porębie, pod Dolną Stacją Wyciągu na Śrenicę. Duża impreza edukacyjna dla wszystkich turystów. Interesujące panele o bezpieczeństwie, o historii ratownictwa. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, warsztaty z pierwszej pomocy, także zabawy dla dzieci, strefa właśnie dla najmłodszych. Także będzie dużo się działo. Zapraszamy do odwiedzenia naszych social mediów, gdzie są szczegóły dotyczące tej imprezy.
1: Zaprasza Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR, który jest dziś naszym gościem w magazynie Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy przede wszystkim o nowej stacji w Szklarskiej Porębie, jej start i otwarcie w okolicach wakacji przed sezonem letnim. A do tematu wrócimy po krótkiej przerwie, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka i sprawdzać będziemy wspólnie, co działo się w regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, a zaczynamy od dobrych informacji, zwłaszcza dla mieszkańców powiatu karkonoskiego. 4 autobusy elektryczne Solaris zasilą flotę obsługującą połączenia komunikacji karkonoskiej właśnie. Organizator systemu komunikacyjnego, powiat karkonoski, zapowiada też wprowadzenie korekty rozkładu jazdy, tak by lepiej uwzględniały realne warunki na drogach i większą pieczę nad punktualnością przejazdów. Powiat karkonoski zapowiada również inne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji karkonoskiej. Planowane jest udostępnienie aplikacji mobilnej z podglądem autobusów w czasie rzeczywistym i utworzenie nowych połączeń, w tym reaktywowanie linii turystycznej 116 Karpacz Podgórzyn Szklarska Poręba, która zostanie uruchomiona zgodnie z rozkładem jazdy w okresie letnim od 27 czerwca. Mieszkańcy powiatu do 30 czerwca mogą zgłaszać w swoich urzędach gmin i w siedzibie powiatu uwagi dotyczące godzin kursów, przebiegu tras, opóźnień, braku kursów czy podobnych problemów. Te uwagi będą podstawą ewentualnych korekt. Więcej szczegółów w tej sprawie zamieszcza NJ24.pl. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz o zuchwałej kradzieży i o tym, że kradzież ma krótkie nogi. Mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży szczególnie zuchwałej, do której doszło 3 kwietnia bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry Sobieszowa. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, pokrzywdzony przyjechał do jednego z bankomatów, gdzie wypłacił gotówkę, a następnie wsiadł do swojego samochodu. W tym czasie był obserwowany przez sprawcę, który wykorzystał moment nieuwagi. Gdy pokrzywdzony znalazł się już w pojeździe, napastnik podbiegł od strony pasażera i w sposób gwałtowny wyrwał mu z ręki saszetkę. W jej wnętrzu znajdowały się dokumenty, telefon komórkowy oraz gotówka w kwocie blisko 2000 zł. Pokrzywdzony niezwłocznie powiadomił policję. Funkcjonariusze przystąpili do działań obejmujących m.in. analizę zapisów z kamer monitoringu oraz gromadzenie informacji operacyjnych. W wyniku podjętych czynności ustalili tożsamość podejrzewanego. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który dopuścił się przestępstwa, działając w warunkach tzw. recydywy. Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, opuścił region i wyjechał do Gdyni. Nie zdołał jednak uniknąć sprawiedliwości. Dzięki współpracy funkcjonariuszy został zatrzymany na terenie tego miasta. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
3: Relacjonowała Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci gazowej w obrębie ulic 1 Maja, Wincentego Pola i Złotniczej. Wszystkie prace prowadzone są etapami. W pierwszej kolejności roboty obejmują ulicę 1 Maja. Zakończenie robót na ulicy 1 Maja planowane jest na 18 maja. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora programu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A za mną, przypominam, naczelnik Garkonoskiej Grupy GOPR Adam Tkocz. Rozmawiamy o nowej siedzibie, nowej stacji ratowników Garkonoskiej Grupy GOPR w Szklarskiej Porębie.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Ustaliliśmy już, że to nie jest zwykła przeprowadzka, ona wymaga przygotowania i też pewnie będzie chwilę trwała. Dostosowanie miejsca to też druga strona medalu. A kiedy planujecie rozpoczęcie pracy, tak żeby już w pełni korzystać z tego miejsca?
2: Zakładam, że rozpoczniemy pracę tam od początku wakacji, gdzieś od 1 lipca. Czekamy na ostateczny termin odbiorów, ale wygląda na to, że wraz z początkiem wakacji ratownicy zaczną pracować już z nowej stacji. Idealnie się to zbiega z dużym natężeniem ruchu turystycznego, kiedy ta stacja też będzie procentować właśnie swoją nowoczesnością w tym, że ratownicy będą mogli wyjeżdżać szybciej do tej dużej ilości zdarzeń, która w tym rejonie jest. Statystycznie w rejonie Szklarskiej Poręby mamy więcej akcji i działań niż w rejonie Karpacze, jeżeli chodzi o sezon letni. Tutaj Szklarska wraz jeszcze z rejonem Gór Izerskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Naprawdę dużo zdarzeń wypadkowych, rowery górskie, wspinanie, działania też tutaj w Karkonoskim Parku Narodowym. Także bardzo dużo zdarzeń. W zeszłym roku Grupa Karkonoska GOPR ratowała 850

0: chyba sporo, więc nie nudzicie się na dyżurach, jak mnie mam.
1: Nie, teraz już w zasadzie nie ma przestojów, turyści przyjeżdżają w góry przez cały rok. Kwiecień jest takim najspokojniejszym miesiącem w skali całego roku, kiedy statystycznie obserwując kilka lat do tyłu, tych turystów jest najmniej w Karkonoskim Parku Narodowym i w związku z tym tych zdarzeń też jest mało. Sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma aż tyle, jeżeli chodzi o porównanie do sezonu wakacyjnego, do lata, ale są to zdarzenia dużo trudniejsze. Akcje zimowe potrafią trwać po kilka godzin i są wymagające i też wymagają później też z drugiej strony tego przywrócenia gotowości, gdzie ratownicy muszą zaopiekować się tym mokrym sprzętem i wszystko doprowadzić do porządku, do kolejnego wyjazdu. W lecie zdarzeń dużo więcej, ale często dzięki dobrej pogodzie, łatwiejsze zdarzenia, łatwiejsze dotarcie do poszkodowanego, dzięki temu nawet 5-10 akcji w ciągu dnia jest dużo łatwiej zrealizować niż czasem dwie w zimie.
0: Zawsze jest jakiś czynnik losowy, który sprawia, że wypadki się zdarzają i dzieją się niezależnie od nas, ale w wielu sytuacjach mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo, no i mogłoby się wydawać, że jak wiosna, to dużo bezpieczniej, no bo nie ma śniegu, szlaki nie są aż tak oblodzone, więc generalnie nie ma co się specjalnie przejmować, ale wypadki tak czy inaczej się zdarzają. Z waszego doświadczenia, co bywa ich w tym okresie najczęstszą przyczyną, na co my, wyruszając w góry, planując wolny czas w tym regionie, powinniśmy uważać?
1: Jeżeli chodzi już o sezon letni, to zwracajmy uwagę na prognozę pogody, na burze. One potrafią być bardzo niebezpieczne, ale to jest tylko chwila, by sprawdzić tą prognozę pogody na telefonie. Jeszcze najlepiej dzień przed wyjściem, ale także w ciągu dnia, w trakcie wycieczki. Pamiętajmy, że pogoda jest dynamiczna. Obserwujmy niebo, ale też w jakiejś aplikacji warto sprawdzić radar burzowy, czy nie zbliża się jakaś komórka z wyładowaniami. Tutaj kilka dni temu sytuacja na Giewoncie, kiedy powtarza się to takie trudne zdarzenie, trafienie pioruna w turystów. Pamiętajmy, że w niższych górach do tego typu zdarzeń też dochodzi. W Karkonoszach też potrafi być bardzo niebezpiecznie. Dwa lata temu w Górach Izerskich 24 osoby rażone piorunem, także prognoza pogody to jest rzecz kluczowa. Tego typu zdarzenia mogą wydawać się błahe, ale naprawdę szybko mogą skończyć się tragicznie. Pamiętajmy też o standardowym, dobrym przygotowaniu. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, także powerbank, by zawsze można było wezwać tą pomoc. I pamiętajmy też, że na grzbiecie Karkonoszy, mimo letniej pogody, potrafi być dość mroźno. Przy mocniejszych wiatrach temperatury potrafią spadać do kilku stopni powyżej zera. Także ciepła kurtka, niezależnie od pogody, wiatrowa, przeciwdeszczowa, zawsze powinna być w plecaku.
0: Obuwie to jest też taki temat, który powraca. Historie z wyruszaniem w góry w klapkach czy japonkach to są takie już w zasadzie ikoniczne zdarzenia. Pytanie, czy to już jest historia, czy one się jednak powtarzają? Czy jeszcze się zdarzają takie przypadki, kiedy mówimy o takim skrajnym nieprzygotowaniu, że ktoś jest zaskoczony, że jednak w górach takie warunki są, no i nie do końca ta odzież jest adekwatna do okoliczności?
1: No niestety to jest dalsze coś, co pokutuje, zwłaszcza wśród turystów, którzy wjeżdżają do góry wyciągiem. No, idą przez miasto, mają chodnik, wsiadają na wyciąg i nagle znajdują się wysoko na górskim szlaku bez w zasadzie przygotowania. Zarówno chodzi, jeżeli o odzież, jak i obuwie. W rejonie Domu Śląskiego w wakacje, jeżeli popatrzymy na to obuwie wśród turystów, to myślę, że tylko połowa ma typowe, sportowe, górskie obuwie. Osoby są po prostu poubierane jak na deptak miejski. Przy łatwym szlaku, krótkiej wycieczce może się nam poszczęścić i nic się nie stanie, ale pamiętajmy, jeżeli wybieramy się na trudniejsze szlaki, na dłuższą wycieczkę, to jest nasze bezpieczeństwo. Lepsze obuwie, mniejsze ryzyko poślizgnięcia się, złamania, zwichnięcia, a tego typu zdarzeń mamy bardzo dużo. To jest 70% myślę pracy ratowników górskich, którą można po prostu częściowo uniknąć, po prostu zabierając odpowiednie obuwie na szlak.
0: Wypadki się zdarzają i zdarzać się będą. Jeśli mowa o takim czynniku, na który nie mamy wpływu, jeśli mamy poczucie, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, coś się już wydarzyło, to na koniec przypomnijmy, jak reagować i jak po tę pomoc się zgłosić.
1: Po pierwsze, nie bójmy się zadzwonić do GoPro.

0: dyspozytor chętnie doradzi, nawet w sytuacji, kiedy ta pomoc bezpośrednia ratowników nie będzie na miejscu potrzebna. Także jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, mamy jakieś wątpliwości co do pogody, szlaku, czy też naszego stanu zdrowia, zadzwońmy na 985 lub skorzystajmy z aplikacji Ratunek, połączmy się z dyspozytorem GOPR, który doradzi i pomoże nam w tej sytuacji, a jeżeli stało się coś poważnego, wyślę na miejsce zespół ratowników.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: O tym przypominał naczelnik karkonoskiej grupy GOPR Adam Tkocz, który był dzisiaj naszym gościem w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy o nowej siedzibie i nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Nową przestrzeń mają do dyspozycji także inni ratownicy, strażacy OSP przy ulicy Wiejskiej. Co się tam zmieniło, o tym z kolei więcej opowie teraz rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
3: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze otrzymali właśnie do swojej dyspozycji nowoczesną, komfortową, no i spełniającą wszystkie obecne standardy siedzibę. W ramach zrealizowanego przez miasto Jelenia Góra zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze powstał nowy budynek zapewniający strażakom pełen komfort i bezpieczeństwo realizowanych przez nich zadań. Poza standardowym wyposażeniem zapewniającym właściwe przechowywanie, użycie i zabezpieczenie pojazdów i sprzętu, budynek wyposażony został m.in. w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, a na obiekcie zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Do dyspozycji strażaków są wygodne pomieszczenia socjalne, a przy budynku wykonany został utwardzony plac manewrowy wraz z drogą dojazdową oraz parking. Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj wykonała firma PID Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego. Wartość całego zamówienia to ponad 2,5 miliona złotych. Współfinansowana została w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, tu w wysokości 2 milionów złotych to dotacja, oraz z budżetu miasta Jelenia Góra ponad 500 tysięcy złotych.
1: Jeszcze dziś w programie.
2: Naszym gościem w magazynie Radia Złote Przeboje będzie dziś także Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dobre wiadomości dla rowerzystów, bo w naszym regionie pojawi się kolejny odcinek cyklostrady dolnośląskiej. W jej ramach swoją kontynuację będzie miała trasa, która rozpoczynała się do Antonówki, prowadząca przez Kamienną Górę aż do Krzeszowa, ale więcej szczegółów już za kilka minut.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A teraz czas na wakacyjne plany, bowiem chwilę temu poznaliśmy datę kolejnej odsłony festiwalu Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zaprasza marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Gandrzeja Sałackiego. 29-30 sierpnia to jest ten czas, kiedy na Zamku Książ przy stadzie Ogierów Książ będzie wydarzenie, które zjednoczy, zintegruje, ale też przyciągnie największe gwiazdy polskiego filmu, polskiej kultury, które z jeździectwem są na co dzień, które będą się zmagały, które będą rywalizowały. Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię, lepsze miejsce niż Dolny Śląsk, niż Zamek Książ, niż miasto Wałbrzych. Tamto wydarzenie będzie przyciągało nie tylko artystów, nie tylko miłośników, pasjonatów jeździectwa, wszystkiego, co związane z tymi pięknymi istotami, jakimi są konie, ale też zainteresowaną publikę, ale też wszystkich tych, którzy będą chcieli spędzić ten czas na Dolnym Śląsku, właśnie na tym wydarzeniu, takim finalizującym tegoroczne wakacje.
2: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
5: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
2: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałatcy.
6: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w czterech konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski, na przykład Emilia Krakowska. W tym roku będzie również wielka rzecz, to są 28 mistrzostwa, o których z tą wielką sprawą powie Aneta, żona moja, a my oczywiście, mając na uwadze też mieszkańców, powrót do natury, kwestię piknikową, serdecznie zapraszamy do Książa, raz na benefis, o którym zaraz powiemy, a dwa zmagania tych jeździeckich na benefis będzie pod zamkiem w Książu, natomiast zmagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
7: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia na terenie Stada Ogierów Książ i Zamku Książ pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Pawła Gancarza. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bohosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Zatem Art Cup Festival po raz kolejny na Dolnym Śląsku, również w roku 2026 w te wakacje, a my zmieniamy temat.
1: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
2: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
8: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym, bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
2: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
8: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też i wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, jak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale tu rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej, odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
2: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
8: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
2: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizję chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
8: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku, Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowicki znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Nie dalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
2: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
8: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich tych błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
2: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli 28.
8: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
2: Jasne. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra, jest z nami, przypominam, i do tego spotkania my w Radiu Złote Przeboje wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Miasto przedstawiło wstępną koncepcję architektoniczną rewitalizacji basenu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, koncepcja ma charakter poglądowy i obejmuje m.in. brodzik dla dzieci z wodnym zamkiem, basen rekreacyjny z atrakcjami typu Wet Bubble oraz Splash Park, zjeżdżalnie wodne, teren wypoczynkowy dla użytkowników obiektu, boisko do siatkówki plażowej, pergole oraz elementy małej architektury. Na podstawie tej koncepcji opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa stanowiąca kolejny etap przygotowań do realizacji inwestycji. Ja wiem, że w tej wersji niewiele wam to mówi. Na wyobraźnię zdecydowanie bardziej działają zdjęcia czy też wizualizacje, bo na tym etapie o wizualizacjach możemy tylko mówić. Te znajdziecie m.in. na stronie miasta oraz we wspomnianym serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Tam kilka takich poglądowych zdjęć tego, jak basen będzie wyglądał. Nie w tym, nie w przyszłym, a dopiero w kolejnym sezonie, bowiem termin zakończenia prac dziś określa się na czerwiec 2028 roku, więc no, na razie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: A w tej części naszego magazynu wracamy do tematu, który w magazynie Radia Złote Przeboje poruszaliśmy w minionym tygodniu, w zeszły weekend, w rozmowie z Andrzejem Olszewskim, kierownikiem Muzeum Sentymentów. Nie o samym muzeum będzie mowa, a o budynku, czyli obiekcie dawnej fabryki dywanów w Kowarach, który od lat zdobi mozaika. W ostatnich dniach wokół tematu zrobiło się gorąco, zresztą dyskusja na temat tej dywanowej mozaiki trwa już od dłuższego czasu, bo ten symbol Kowar, myślę, że z czystym sumieniem tak ten obiekt możemy określić, niszczeje. No istniało ogromne ryzyko, że za chwilę tej mozaiki w ogóle nie będzie i ślad po niej zniknie. Natomiast miniony tydzień przyniósł dobre wiadomości. akcji. Jak informują nowiny jeleniogórskie, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oficjalnie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych mozaiki znajdującej się właśnie na elewacji dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Wpis do rejestru zabytków ruchomych to dla tego unikalnego dzieła najwyższa możliwa ochrona prawna. Procedura daje narzędzia do ratowania mozaiki. Pozwala nie tylko kontrolować jej stan, ale też w razie wyższej konieczności otwiera drogę do bezpiecznego demontażu i przeniesienia kowarskiego szklanego dywanu. Wspólny, niezwykle głośny i zdeterminowany głos mieszkańców Kowar, lokalnych stowarzyszeń oraz obrońców powojennego modernizmu to zjawisko absolutnie bezprecedensowe w skali całego kraju. Gotowość do aktywnego działania i zaangażowanie w obronę tożsamości Kowar pokazały, że dziedzictwo przemysłowe to nie relikt przeszłości, ale żywa i ważna część lokalnej kultury. To również piękny dowód na to, jak wielką moc ma społeczna odpowiedzialność za historię. Mozaika została zaprojektowana w 1978 roku we wzorcowni Kowarskiej Fabryki Dywanów. Przez 3 miesiące pracował nad nią 10-osobowy zespół pod kierownictwem Stanisławy Lewkowicz. Dzieło ułożono z ponad 169 tysięcy płytek wykonanych przez Hutę Szkła w Wałbrzychu. Ze względu na bezsporne wartości historyczne, artystyczne i naukowe powinna być zachowana dla przyszłych pokoleń. Jej utrata byłaby nieodwracalną stratą dla dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, przekazało Biuro Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To ostatnia chwila na ratowaniu unikalnego dzieła, bo stan, w jakim się znajduje, pozwala przewidywać, że mozaika uległaby całkowitej degradacji w przeciągu kilku lat. Bezsprzecznie największe zasługi w jej ratowaniu ma kowarski patriota, założyciel tamtejszego Muzeum Sentymentów, Andrzej Olszewski. Mozaika jest już od 2019 roku w gminnym rejestrze zabytków, ale ta forma ochrony na niewiele się zdała. Przede wszystkim dlatego, że ceramiczny dywan znajduje się na ścianie prywatnego obiektu, a właściciel nie reagował na wezwania do zabezpieczenia. Nie pomogły też prokuratura i Wojewódzki Konserwator Zabytków, do których gmina zwracała się o interwencję. Co więcej, chwilę po ogłoszeniu decyzji konserwatora o rozpoczęciu tego procesu, właściciel budynku rozpoczął prace rozbiórkowe tej ściany, niszcząc część mozaiki. Na szczęście interwencja mieszkańców Kowar i policji sprawiły, że te prace zostały wstrzymane. No, jak widać, sytuacja jest delikatnie mówiąc dynamiczna, no i my w Radiu Złote Przeboje na pewno do tego kowarskiego szklanego dywanu i jego przyszłości będziemy jeszcze wracać.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Teraz jednak wracamy do spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
1: To warto wiedzieć.
2: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
8: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji, czy samej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
2: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
8: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
2: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
8: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacja medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
2: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
8: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schafgotsch, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny. Serdecznie zapraszam.
2: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji, okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
8: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 23. edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
2: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
8: Dziękuję bardzo.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A teraz zaproszenie do pracy w Jeleniogórskiej Policji. Miejska Komenda w naszym mieście prowadzi rekrutację, a o jej kulisach, kryteriach i szczegółach więcej już teraz rzeczniczka Edyta Bagrowska.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
9: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby, aby zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi około 6400 zł na rękę, a powyżej 26 roku życia blisko 6000. Ponadto umożliwia poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia, a także prawa emerytalne po 25 latach służby oraz nagrody. Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu. Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w nasze szeregi, musi spełnić następujące wymagania. Posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Policja Jeleniogórska rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia można uzyskać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ulica Nowowiejska 43, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 47 87 312 65. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji. Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w studio K69 mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 69 w poniedziałki w godzinach od 15 do 16.30. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie znajdują się również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: O rekrutacji mówiła Edyta Bagrowska, a ja miłośników sztuki zapraszam do teatru. Tych, którzy nie mieli okazji odwiedzić ostatnio cieplickiej sceny, na Dzienniki Gwiazdowe do Zdrojowego Teatru Animacji. To najnowsza propozycja cieplickiego teatru. Sztuka oparta na tekście Stanisława Lema, więc w kosmos będziemy podróżować, a najmłodsi z kolei będą mogli zobaczyć Mrowisko w nadchodzącym tygodniu, więc cenna lekcja dotycząca ekologii. Dzienniki Gwiazdowe 28 i 29 maja w czwartek i piątek o 10, a Mrowisko w niedzielę o godzinie 16. Z kolei koniec maja w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida to kolejne okazje do tego, by zobaczyć Schronisko, które przestało istnieć, w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Spektakl, który przenosi na scenę książkę Sławka Gortycha. W czwartek, piątek, sobotę i niedzielę ten tytuł będzie można zobaczyć. Literacko też będzie w Jeleniej Górze w nadchodzących dniach, o czym więcej Alicja Czachowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
10: Centrum Kultury Zameczek organizuje spotkanie autorskie z Jarosławem Szczyżowskim 27 maja, godzina 17. Nocny Łowca jest to najnowsza powieść Jarosława Szczyżowskiego. Jako pisarz zadebiutował w 24 powieścią Obserwatorium. W 25 za opowieść Błędne Łąki został nagrodzony w konkursie Książka Górska podczas Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju, a w tym roku będzie prezentował swoją najnowszą powieść Nocny Łowca. Zapraszamy, spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zameczek 27 maja o godzinie 17. 28 maja o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury najnowsza premiera grupy 100 Art Workshop JCK. Inspiracją powstania tego spektaklu była książka Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Story jest to opowieść o młodych ludziach stojących na granicy dzieciństwa i dorosłości. To czas także intensywnych zmian, poszukiwania własnego głosu, dotyka tematów szczególnie bliskich młodzieży, czyli wykluczenia, presji rówieśniczej, braku akceptacji, kryzysów tożsamości, a także potrzeby przynależności, przyjaźni i autentyczności. Także zapraszamy młodzież i także dorosłych do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, sala widowiskowa. Zapraszamy.
2: I tym zaproszeniem ja z wami się też żegnam. To była już ostatnia informacja, ostatnia propozycja w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje. Słuchaliście programu Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję, że byliście z nami.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze, a w nim dziś zaproszenie na aktywny, sportowy, górski Dzień Dziecka. Już za kilka dni startuje Wspinfest.
2: Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki.
1: I tak właśnie narodził się ten festiwal wspinaczkowy, którego druga już edycja wystartuje 29 maja. Przed nami też wiadomości z miasta i regionu, wiadomości dla kierowców.
3: Nie należy spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia feralnego remontu drogi powiatowej, dawnej wojewódzkiej 366, który przerwany został latem ubiegłego roku, po rozpoczęciu prac na odcinku z Podgórzyna do Sosnówki.
1: Sprawdzimy też, co dzieje się w jeleniogórskich szkołach.
4: Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027 w Jeleniej Górze. W naszym mieście obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej.
1: A na koniec będzie o integracji z niepełnosprawnymi, która będzie miała miejsce na początku czerwca w Cieplicach.
5: Wiosenny maraton cieplicki pod nazwą Wiosenne przełamywanie barier.
1: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie zapraszam, a zaczynamy od spotkania z pierwszym dziś gościem.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Dzień dobry, Dominika England, współorganizatorka i współinicjatorka festiwalu, rodzinnego festiwalu wspinaczkowego Wspinfest, który odbywa się podnóża Karkonoszy, w sercu Karkonoszy, w Kamp 66, w Ścięgnach pod Karpaczem.
1: I do tego miejsca będziemy zapraszać, no właśnie, kogo? Może od tego zacznijmy. Kto jest waszą grupą docelową?
2: Naszą grupą docelową są rodziny. Są rodziny, które lubią spędzać czas w outdoorze, na zewnątrz. Pragniemy inspirować najmłodszych, młodzież, dzieci, dorosłych również. Inspirować do tego, żeby spędzać czas alternatywnie, na zewnątrz, czy to w skałkach, ponieważ oczywiście, jak nazwa sugeruje, jest to festiwal wspinaczkowy, ale tak naprawdę zapraszamy i inspirujemy do alternatywnych sposobów spędzania czasu właśnie w naturze.
1: Najmłodszych chyba trzeba przede wszystkim zachęcać, bo w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach mówimy o tym, że jednak dzisiaj królują media społecznościowe, nowinki technologiczne, no i to życie, ta codzienność często przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku dorosłych częściowo skale bywają różne, no ale w przypadku najmłodszych ta skala jest chyba dużo większa.
2: No tak, absolutnie. To jest główny prowoder, główny powód organizowania tego festiwalu, czyli zauważamy, oczywiście trudno tego nie zauważyć, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy z ogarnięciem tego, co się dzieje naokoło. Już nie chodzi właśnie o różne używki, te mentalne, typu social media, ale też fizyczne. Mam wrażenie, że świat, który jest, no, bardzo przyspieszył w ostatnim czasie, często te dzieci zostają same. Rodzice nie mają bardzo często czasu dla nich i mimo że chcą, to energia też ich tak pochłania, ponieważ chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale gdzieś tam te energetycznie nie mają nawet szans i czasu, żeby inspirować ich, żeby wskazać im inne kierunki. My uwielbiamy pracę z dziećmi i widzimy, że od nich zależy nasza przyszłość. I dlatego dajemy im wskazówki, jak mogą się inspirować, jakie mają alternatywy, że życie przede wszystkim w outdoorze jest najbardziej inspirujące i najciekawsze i że ta wspinaczka, która tak naprawdę jest w naszym DNA, może sprawić dużo frajdy i chcemy stereotyp strachu też przede wszystkim przełamać. Dużo ludzi ma wrażenie, że to jest zbyt ekstremalny sport. To nie jest sport ekstremalny, co będziemy też pokazywać różnymi warsztatami, szkoleniami. To może sprawiać dużo radości, ale też takiej motywacji wewnętrznej, medytacji i psychicznie i fizycznie może bardzo wzmocnić człowieka już od 4-5 roku życia.
1: Szlaki już trochę przetarliście, bo to druga odsłona festiwalu. Co się będzie działo, to pewnie za chwilkę opowiemy, a cofając się do tego, co było, jak się ta pierwsza odsłona udała?
2: To był spontan, bo zaczęliśmy organizować festiwal 3 miesiące przed wydarzeniem. Tak naprawdę główną inspiracją jest miejsce, jest Camp 66 w Ścięgnach, w którym ja osobiście i mój mąż, moja rodzina, jesteśmy zakochani od 10 lat. Bywamy tam regularnie i widzimy potencjał, przestrzeń dla rodzin, dla dzieci. Nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też polskiej i zagranicznej. To było dla nas takim zalążkiem tego pomysłu, że zróbmy coś fajnego. Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół i zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki. Chcieliśmy absolutnie, żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby znaleźć partnerów, którzy będą mogli wesprzeć właśnie program festiwalu, razem z nami zorganizować różne atrakcje. W każdym razie miejsce jest przepiękne, kto raz tam przyjedzie, to się zakochuje i wraca. I jest przestrzeń na to, aby robić tego typu wydarzenia.
1: A skoro pierwsza edycja się odbyła, druga odbędzie się za chwilę, to znaczy, że są zainteresowani, to znaczy, że jest potrzeba kontynuacji tej idei i promowania wspinaczki. Nie ukrywam, że ja też chyba należę do grona tych, którzy gdzieś tam w głowie ten mit może nie pielęgnują, ale mają, że jednak jest to troszkę ekstremalne, bo jak myślimy o górach, to spacer, wycieczka, nawet najtrudniejszym szlakiem okej. No ale wspinaczka to już nie jest coś, czego człowiek podejmuje się od tak po prostu.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście, jak każdy sport, najlepiej mieć osobę, która odpowiednio poprowadzi, wprowadzi w ten sport. Jest wtedy po prostu łatwiej. Są osoby, które same zaczynają, idą sobie na ściankę. Oczywiście od tego najlepiej zacząć, ponieważ tam nauczymy się wszelkich podstaw. Najlepiej w ogóle jest się zgłosić na kurs, jeżeli złapie się bakcyla, żeby instruktor już konkretnie przedstawił wszelkie wątki bezpieczeństwa tutaj, tego sportu. Ale też dla nas jest bardzo fajne pokazanie tego, że to nie tylko strach, ale to przede wszystkim fun, to jest przede wszystkim radość. Radość naprawdę wszechstronna, pełnowymiarowa, właśnie od takiej, jak wchodzisz przede wszystkim, jak jesteś w tych skałkach, tutaj akurat my jesteśmy w Kruczych Skałach, dotykasz tą skałę, czujesz w swoich zmysłach i węchem i dotykiem tą inną materię, ale też poprzez fizyczny kontakt pokonujesz wszelkie swoje mentalne ograniczenia. Bardzo często są osoby, które są zakompleksione, są pełne strachu i się okazuje, że poprzez obcowanie z tą skałą to zanika, ponieważ to jest taka trochę medytacja. Skupiasz się, kompletnie się odcinasz od tego, co jest na zewnątrz. Skupiasz się na ruchach, na pracy, na głowie. Im wcześniej dziecko będzie wyeksponowane i zrozumie taką esencję tego sportu, tej aktywności, bo oczywiście dla jednego to będzie sport, bo jest wspinaczka oczywiście sportowa, dla innego to będzie aktywność, to będzie dzienna praktyka, tak jak aerobik. Im wcześniej jakby dziecko jest wyeksponowane na tą aktywność, tym mi się wydaje, że jest większa szansa, że odnajdzie taką równowagę i będzie mniej narażone na negatywne bodźce, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego. Czy to są social media, to nam daje taką pewność siebie kompletną, mentalną i fizyczną. I to pragniemy przedstawić dzieciom poprzez zabawy, poprzez różne animacje, poprzez prezentacje, poprzez współpracę z cudownymi partnerami. Jeżeli dzieci wychodzą zainspirowane, to zrealizowaliśmy swój cel.
1: Czy to się uda? Przekonamy się już za kilka dni, ale myślę, że na początek trzeba uchylić rąbka tajemnicy. Znamy już ideę, znamy koncepcję, więc zdradźmy, co się będzie działo, bo ten program jest dość szeroki. Myślę, że tych, którzy wspinaczkę lubią i dobrze znają, zapraszać specjalnie nie trzeba będzie. Być może kierujemy te słowa przede wszystkim do tych, którzy z tematem zetkną się po raz pierwszy. Co więc w ramach Wspinfestu będzie się działo?
2: Ja się posłużę szybko programem, ponieważ on się ciągle zmienia. Co chwilę dochodzą tutaj nowe warsztaty, nowe osoby, które pracują. pragną zrobić coś fajnego też na festiwalu dla innych, zainspirować, coś pokazać. Na tą chwilę rozpoczynamy w piątek. Na początku będą kwestie organizacyjne, to będzie w piątek 29 maja. O godzinie 16 startujemy w Camp 66. Będzie przez kilka godzin, dwie godziny taka strefa w Spin Kids, gdzie dzieciaczki będą zaopiekowane, będą różne warsztaty, możliwości sportowych, rywalizacji, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Będą pokazywane różne wiązania wspinaczkowe, warsztaty wspinaczkowe. Będzie można sobie zobaczyć sprzęt, który jest uważany, używany nie tylko podczas wspinaczki takiej sportowej, ale też wysokogórskiej, wspinaczki w lodowcach. Będzie można porozmawiać z osobami, które na co dzień się tym trudnią, albo amatorów, którzy po prostu z amatorami, którzy się tym pasjonują, albo z osobami, które też gdzieś tam wcieliły to w swoje zawodowe życie.
1: Mówi Dominika England, współinicjatorka Spin Festu. Kolejna edycja, druga już tego festiwalu wspinaczkowego dla rodzin, startuje 29 maja, a do programu wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz czas na wieści z regionu, a o tym, co działo się w okolicy, opowie Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, zaczynamy od powiatowego koszmaru drogowego. Nie należy spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia feralnego remontu drogi powiatowej, dawnej wojewódzkiej 366, który przerwany został latem ubiegłego roku, po rozpoczęciu prac na odcinku z Podgórzyna do Sosnówki. Zarząd powiatu karkonoskiego przeanalizował wyniki kosztownego audytu, jaki zlecił, by ocenić trudną prawnie i finansowo dla samorządu sytuację związaną ze wstrzymaniem robót i usunięciem z placu budowy wykonawcy inwestycji wartej około 52 miliony złotych. Powiat odstąpił od umowy z firmą wyłonioną do jej realizacji w przetargu, co może narazić samorząd na poważne konsekwencje finansowe, informuje NJ24.pl. Audyt został przeprowadzony, ale co będzie dalej z remontem drogi, wciąż nie wiadomo. Z początkiem maja jeleniogórscy policjanci wrócili do patroli rowerowych. Funkcjonariusze na jednośladach dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających region, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
6: Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego.
3: Jak co roku, najczęściej policjantów na rowerach zobaczymy w weekendy i w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. 24 maja w niedzielę Karkonoski Park Narodowy nie będzie pobierał opłat za wstęp. Tego dnia nie będzie można kupić biletów w aplikacji. Powód? 24 maja to Europejski Dzień Parków Narodowych. Święto upamiętniające rocznicę utworzenia pierwszych parków narodowych w Europie. I właśnie 24 maja 1909 roku w Szwecji powołano 9 pierwszych europejskich parków narodowych na Starym Kontynencie. I z tej okazji w polskich parkach narodowych nie pobiera się opłat. W niektórych miejscach opłaty jednak będą. Jakie to miejsca? Informuje o tym portal NJ24.pl. Również w niedzielę 24 maja pasażerowie w Podgórzynie, którzy korzystają z autobusów linii numer 4, muszą liczyć się z utrudnieniami. Powodem jest organizacja 17. Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego Opuchar Wójta Gminy Podgórzyn, które wymusi zamknięcie części ulic. Od 11.45 do 18.00 autobusy kursujące do i z Przesieki oraz Borowic na odcinku od przystanku Podgórzyn Kościół do przystanku Podgórzyn Średni pojadą objazdem ulicami Topolową i Spacerową. Z kolei kursy w relacji z Zachełmiem od przystanku Podgórzyn Szkoła Podstawowa skierowane zostaną bezpośrednio do przystanku Zachełmie Podzamcze z pominięciem przystanków Podgórzyn Dolny, Podgórzyn Kościół i Podgórzyn Urząd Gminy. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autora programu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: I wracamy też do tematu, który kilka minut temu w programie rozpoczęliśmy. 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje Wspinfest. Rodzinny festiwal wspinaczkowy po raz drugi już zagości w Ścięgnach. No i na to wydarzenie zapraszamy rodziny z dziećmi. A co ciekawego będzie się tam działo, o tym opowiada współorganizatorka tego wydarzenia, Dominika England.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: W piątek przewidujemy też tutaj taką specjalną prezentację, to już dla bardziej doświadczonych wspinaczy, dla osób dorosłych. Bartek Wnęk, który jest jednym tutaj z partnerów wydarzenia, dosyć znany influencer w świecie wspinaczkowym, przygotuje prezentację na temat wspinaczki bez partnera, tak zwane top rope solo. Wydaje nam się, że wspinaczka bez partnera jest niemożliwa, jednak jest możliwa, można sobie samodzielnie uprawiać tą aktywność, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. I to szkolenie będzie w Camp 66, będziemy mieli mobilną ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwe dokonanie takiej prezentacji. Następnie od 18 do 19 mamy przewidzianą prelekcję Piotrka i Janka Piotrowskich. Oni tutaj reprezentują agencję Dreammaker oraz WKW, czyli Wrocławski Klub Wysokogórski, i będą przeprowadzać tutaj taką rozmowę, relację z wyprawy do Kuby pod tytułem "Ten pomysł był tak szalony, że musiał się udać". I to była relacja właśnie ekiperska, więc zapraszamy serdecznie całe rodziny. Chcemy pokazać, że tak naprawdę już młodzież można angażować w niesamowite projekty. Antek jest chłopakiem, który teraz właśnie miał kilka dni temu egzaminy ósmoklasisty. Jest niesamowitym młodym wspinaczem, o którym myślę jeszcze usłyszymy nieraz.
1: Czyli do 18 czekać nie trzeba.
2: Oj, nie, absolutnie nie.

na zajęcia jogi w Camp 66 i następnie udajemy się w Krucze Skały, gdzie od godziny 10 do 15 będzie już wspinaczka pod okiem instruktorów, doświadczonych osób. Dzieci będą mogły się wspinać razem z rodzicami. Więc tutaj oferta jest bez jakichkolwiek tak naprawdę obostrzeń. Trzeba będzie tylko się zarejestrować wcześniej w piątek albo w sobotę, już tutaj na miejscu. I zachęcamy przede wszystkim dzieci, które nigdy się nie wspinały, żeby... No, po prostu nie ma zwykle takiej możliwości. Trzeba iść albo na ściankę, albo organizować instruktora. Tutaj będzie taka możliwość, żeby dziecko mogło doświadczyć tej wspinaczki w skałkach pierwszy raz. Ale zachęcamy oczywiście też osoby, które już się wspinają, no i też osoby dorosłe, które zawsze myślały, że na przykład no to jest sport nie dla nich, ale będzie możliwość też tutaj sobie powspinania się. No i jednocześnie w tym czasie na polanie pod Kruczymi Skałami będą różne zajęcia dla dzieci, będzie ognisko też, będzie Karkonoski Park Narodowy ze swoimi warsztatami, mnóstwo fajnych atrakcji, będą bańki mydlane, będą konkurencje, będzie quiz przyrodniczy, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Po powrocie o godzinie 15:30 w kampie rozpoczynamy barbecue. W Camp 66 jest też cudowna otwarta restauracja, gdzie można się posilić, więc można wziąć swoje rzeczy, można tutaj spokojnie nie myśleć o tym, żeby cokolwiek zabierać i skorzystać z oferty barbecue albo restauracji. Następnie jedziemy dalej z prelekcjami. Tutaj Bartek Wnęk będzie nam opowiadał o swojej ekspedycji na Mont Blanc i takie da nam praktyczne porady i życiowe patenty, żeby przełamać też wizję, że taka eskapada to jest coś bardzo trudnego. Oczywiście jest to wymagające przedsięwzięcie. Jeżeli jest ktoś, ma odpowiednio dużo samozaparcia, to po takich wskazówkach Bartka na pewno będzie mógł podjąć decyzję lepszą. No, następnie mamy też pokazy filmów. No i gwóźdź programu, prelekcja Aleksandra Lwowa i Piotra Głowackiego o Broad Peak. Tutaj w programie na stronie będzie można sprawdzić więcej szczegółów. No i na samym końcu zapraszamy na koncert Rafała Wawrzenia i Marcina Jakubowskiego. Będą to covery. Dwie godzinki, myślę, przewidujemy na ten koncercik z widokiem na Śnieżkę. Pogoda już została zamówiona, więc będzie na pewno fantastycznie. W niedzielę z kolei od godziny 8 znowu rozpoczynamy jogą. Kończymy o godzinie 14. Podczas tego dnia będą ponownie wydarzenia, warsztaty dla dzieci, dla dorosłych. Nie tylko warsztaty wspinaczkowe, ale także różne artystyczne aktywności. No i tutaj gwóźdź programu to od 10 zapraszamy na Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to najnowszy program, praktycznie druga premiera będzie miała miejsce na Wspinfest. O godzinie 10 zapraszamy serdecznie na jedną z najnowszych inicjatyw GOPR Karkonosze, Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać ratowników grupy karkonoskiej GOPR oraz partnerów projektu Akademia Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to taka nowa inicjatywa edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu w górach i podczas aktywności wspinaczkowych. Serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie to praktycznie premierowa odsłona. Niesamowita okazja do tego, aby spotkać ratowników, aby porozmawiać, dowiedzieć się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, ale też właśnie podczas wspinaczki. Więc nie trzeba nikomu mówić, że ratownicy GOPR sami sobie są niesamowitą inspiracją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie dołączają do naszego wydarzenia, a jeszcze bardziej szczęśliwi, że tak świetny program będzie miał premierę właśnie na festiwalu. I oprócz tego w niedzielę jeszcze serdecznie zapraszamy na coś, na co ja też bardzo czekam. Mamy rodzinę, która
mieszka w sumie niedaleko w taborze, w tej chwili chyba, już są z powrotem. Pół roku żyją sobie w swoim vanie i jeżdżą po Europie i nie tylko. Między innymi się wspinają,

0: dni outdooru przede wszystkim, a drugie pół roku właśnie teraz, maj, czerwiec, wracają do taboru, tam się zajmują pomocą właśnie na tym kempingu. Przekażą nam swoje patenty na życie. Jest to prelekcja rodzina zwana Parepa, 5 osób i pies, jak udało się nie pozabijać, żyjąc na 2 m². Rodzinne wspinanie, podróżowanie i życie w wanie. O godzinie 11:00 serdecznie zapraszamy. Niesamowita też inspiracja dla wszystkich, którzy myślą, że potrzebny jest dom, potrzebne są 4 ściany, potrzebne są komforty do tego, żeby być szczęśliwi. Myślę, że oni nam, ta rodzinka nam pokaże to, że minimalizm sam w sobie jest, daje nam najwięcej radości i satysfakcji, przede wszystkim bycie razem z rodziną. No ja jestem bardzo ciekawa tej prezentacji, bardzo niecierpliwie na to czekam i mam nadzieję, że wiele osób, wiele rodzin tutaj skorzysta też na tych patentach. Tak więc serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz można sprawdzić sobie program, który też jest na bieżąco update'owany, ponieważ tak jak wspomniałam, dochodzą, na przykład doszedł do nas chłopak Nikodem Sudą, który robi niesamowite rzeczy ze starych lin wspinaczkowych, paski, gadżety i przyjedzie ze swoją maszyną. Będzie pokazywał, w jaki sposób te produkty powstają. Będzie można swoje stare liny, których się nie używa, jemu przekazać i za to wymienić na jakiś gadżet. To będzie jeszcze też na dniach na pewno udostępnione na social media i szczegóły tego będą na stronie internetowej. Więc proponuję, zalecam śledzić stronę spinfest.pl, program dostępny na stronie, żeby zobaczyć, jak godzinowo rozkładają się poszczególne atrakcje.
1: Warto wspomnieć, kto za tym wszystkim stoi, bo o miejscu już powiedzieliśmy, zasygnalizowaliśmy, no ale grono organizatorów, partnerów jest długie.
0: Głównym inicjatorem wydarzenia i gospodarzem wydarzenia jest camping Camp 66, w którym większość wydarzeń właśnie ma miejsce. Całość wspinaczki w Kruczych Skałach jest tutaj organizowana przez Stay Young, szkołę wspinaczkową Janka Gałka z Jeleniej Góry, ze wsparciem Dreammaker Agency, WKW Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego oraz Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego. Oczywiście musimy wspomnieć o też naszych cudownych partnerach, takich jak Karkonoski Park Narodowy, Miasto Karpacz, GOPR Karkonosze, również Dolny Śląsk, Biała Materia, Asztanga Yoga Karkonosze i projekt Boulder. Jednym z partnerów jest Fundacja Otwarta, której misją jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, budowanie relacji, wspieranie inicjatyw, które aktywizują młodzież oraz wzmacniają lokalne społeczności. Dlatego właśnie takim naturalnym krokiem było zaangażowanie się we wsparcie Spinfestu, czyli naszego wydarzenia, które łączy właśnie pasję, edukację, aktywność i głównym celem jest właśnie inspiracja ludzi i rodzin.
1: Tych inspiracji zaczerpnąć będziecie mogli całkiem sporo. Jak słyszeliście, już w przyszłym tygodniu w Spinfest, druga edycja festiwalu wspinaczkowego w Ścięgnach od 29 do 31 maja. I jeśli nie macie planów na ten weekend przed Dniem Dziecka, to idealne rozwiązanie na kreatywne spędzenie wolnych chwil. A do skorzystania z oferty i programu tego festiwalu dziś w Radiu Złote Przeboje zachęcała współorganizatorka Dominika England.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
1: A teraz ważna informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych w Jeleniej Górze. 18 maja ruszyła rekrutacja, a o jej szczegółach więcej teraz rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
3: Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027 w Jeleniej Górze. W naszym mieście obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej. Miasto Jelenia Góra proponuje absolwentom szkół podstawowych następujące szkoły ponadpodstawowe. Są to 3 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 7 techników, jest to zespół szkół ekonomiczno-turystycznych, zespół szkół elektronicznych, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych, zespół szkół przyrodniczo-usługowych, zespół szkół rzemiosł-artystycznych, zespół szkół technicznych mechanik, zespół szkół technicznych i branżowych, tak zwana handlówka, oraz 2 szkoły branżowe pierwszego stopnia w zespole szkół technicznych mechanik oraz zespole szkół technicznych i branżowych właśnie w tak zwanej handlówce. Tutaj bardzo istotna informacja. Po raz pierwszy w 3 liceum ogólnokształcącym imienia Jędrzeja Śnieleckiego w zespole szkół ogólnokształcących i technicznych w Jeleniej Górze otwieramy nabór do oddziału przygotowania wojskowego. Szczegółowe informacje na stronie naborowej oraz na stronie tej szkoły. Przypomnę, że nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej, a ta elektroniczna rekrutacja potrwa do 22 czerwca bieżącego roku. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można będzie składać od 3 do 7 lipca. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie miała miejsce 15 lipca. Potwierdzenie woli przyjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie trwała od 16 lipca do 21 lipca. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych odbędzie się do 22 lipca.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O rekrutacji do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych mówił Marcin Ryłko, rzecznik jeleniogórskiego magistratu, a w programie Radia Złote Przeboje już za chwilę zaproszenie na kolejne ważne wydarzenie. Nasz magazyn rozpoczęliśmy od Wspinfestu, czyli rodzinnego festiwalu wspinaczkowego, który będzie taką rozbiegówką przed Dniem Dziecka. Wydarzenie od 29 do 31 maja będzie odbywało się w Ścięgnach pod Karpaczem i tam właśnie będzie można poznać tajniki wspinaczki. Natomiast chwilę później, bo 6 czerwca w Cieplicach odbędzie się z kolei Cieplicki Maraton Zdrowia po raz kolejny pod hasłem Wiosenne Przełamywanie Barier. Więcej szczegółów już za kilka minut, a teraz na sportowo w Radiu Złote Przeboje. Troszkę o aktywności i rowerowych inwestycjach w naszym regionie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Wreszcie przybyło odcinków dolnośląskiej cyklostrady w regionie jeleniogórskim, a perspektywa budowy kolejnych zaczyna nabierać realnych kształtów, informuje serwis Nowin Jeleniogórskich. Co nie zmienia oceny, że z tempem budowy zintegrowanych tras rowerowych odstajemy od innych części województwa. Ponad 2000 km dróg rowerowych zintegrowanych w 11 głównych szlakach z gęstością tras na poziomie 9:1, to stosunek powierzchni do długości, uczyni województwo dolnośląskie polskim liderem pod tym względem. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 roku i choć cyklistom postępy budowy infrastruktury rowerowej mogą wydawać się powolne, to jednak postępują. Niestety u nas znacznie wolniej niż na przykład w regionie legnickim i wrocławskim. Gdyby nie krótkie, gotowe już odcinki przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Piechowic. Trasa Świdnica-Wolimierz z Kamiennej Góry, trasa Wrocław-Okrzeszyn i z Lwówka, trasa Złotoryja-Lubań oraz 2 dłuższe odcinki z Jędrzechowic do Radomierzyc i Iwin do Kruszyna, nie byłoby w ogóle o czym mówić. Jest jednak szansa, że budowa infrastruktury w naszym regionie trochę przyspieszy. To za sprawą planów gmin z powiatu lwóweckiego i miasta Lubań, które z różnym zaawansowaniem przymierzają się do realizacji tych inwestycji. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, bardziej zaawansowane są prace w powiecie lwóweckim. Tam projekt ma już konkretny kształt. Wysiłkiem gminy Lubomierz oraz kosztem 14 milionów złotych powstanie ciąg pieszo-rowerowy z Pławnej do Godzisławia. Trasa ma być poprowadzona w śladzie nieczynnym od 40 lat linii kolejowej. W Lubaniu z kolei urzędnicy miejscy wspólnie z ekspertami z Instytutu Rozwoju Regionalnego dokonali wizji lokalnej przed wytyczeniem śladu przyszłej trasy w granicach miasta. W tym miejscu to o tyle skomplikowane, że łączą się tam 3 kierunki. Do Wolimierza i Świeradowa, do Zgorzelca i do Lwówka. W pierwszym etapie powstanie około 4 km nowych tras, w drugim drugie tyle. Tak będziemy planować wykonanie tych prac, by nowe ścieżki zamykać w pętle, by można było wyjechać z domu i wrócić w bezpieczny sposób i mieć z tego frajdę, zapowiadał na łamach serwisu Nowin Jeleniogórskich Borys Szachowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miasta Lubań.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Wojna z patoinfluencerami w Jeleniej Górze. Tak ostatnie spotkanie w naszym mieście opisuje serwis jelonka.com. Hejt, przemoc, seksualizacja, internetowy świat, którego dorośli często nie znają. W Jeleniej odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom płynącym z działalności wspomnianych tytułowych patoinfluencerów i wpływowi mediów społecznościowych na dzieci oraz młodzież. Niebezpieczeństwa płynące z wirtualnej rzeczywistości coraz częściej przenoszą się do realnego życia. Przemoc, hejt, agresja słowna, seksualizacja młodego pokolenia czy też brak empatii stają się problemem, który zauważalny jest nie tylko w internecie, ale też w szkołach, domach, relacjach rówieśniczych. I właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie zorganizowane w Jeleniej Górze przez Komitet Obywatelski Dobro Dziecka. Gościem wydarzenia był Łukasz Gierek, prezes Fundacji Hate Off, który od lat zajmuje się problemem przemocy i patologicznych treści w sieci. Jak czytamy dalej, podczas prelekcji Łukasz Gierek zwracał uwagę na zjawisko szczególnie niebezpieczne dla dzieci w wieku 12-13 lat. Jak podkreślał, młodzi ludzie bardzo często utożsamiają popularność z autorytetem. Im większe zasięgi i rozpoznawalność internetowego twórcy, tym większy wpływ na sposób myślenia oraz zachowanie młodego odbiorcy. Prelegent pokazywał, w jaki sposób patoinfluencerzy budują swoją pozycję na skandalach, agresji, łamaniu norm społecznych, wulgaryzmach czy seksualizacji treści. Ostrzegał, że regularny kontakt z takimi materiałami może prowadzić do obniżenia empatii, normalizacji przemocy oraz przejmowania patologicznych wzorców zachowań przez dzieci i młodzież. Rodzice i pedagodzy. Spotkanie wzbudziło silne emocje i poruszenie wśród uczestników. Wykładu słuchali przede wszystkim rodzice oraz pedagodzy, którzy coraz częściej obserwują wzrost agresji słownej, hejtu i problemów emocjonalnych wśród młodzieży. Wielu uczestników było pod wrażeniem skali oddziaływania patoinfluencerów na psychikę dzieci. Jak podkreślano po spotkaniu, młodzi ludzie bardzo łatwo przejmują styl bycia, język oraz zachowania internetowych idoli, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Jednym z najmocniejszych wątków spotkania była ogromna przepaść między światem dorosłych a cyfrową rzeczywistością dzieci. Dla wielu rodziców internetowe życie ich dzieci pozostaje niemal całkowicie nieznane. TikTok, YouTube, Snapchat, Discord, Roblox, Minecraft czy dawniej Omegle to dziś przestrzeń, w której młodzi ludzie budują relacje, przeżywają konflikty, pierwsze miłości i kształtują swoje poglądy. To właśnie tam tworzy się ich tożsamość i sposób postrzegania świata. Prelegent zwraca uwagę, że wielu rodziców nie zna internetowych znajomych swoich dzieci, nie wie, w jakie gry grają, ani jakie treści oglądają każdego dnia. Tymczasem świat wirtualny rozwija się tak dynamicznie, że nawet między dziećmi w wieku 10 i 15 lat pojawia się ogromna różnica językowa i kulturowa. Inne kody komunikacyjne, hasztagi, emotikony czy trendy sprawiają, że młodzi funkcjonują w rzeczywistości często niezrozumiałej dla dorosłych. Na zakończenie spotkania Łukasz Gierek skierował do rodziców i wszystkich dorosłych ważny apel. Podkreślał, że sama kontrola technologii nie wystarczy. Przestańmy mierzyć czas spędzony przez dziecko w technologii, a zacznijmy mierzyć czas spędzony z dzieckiem, mówił. Jak zaznaczał, najważniejsza pozostaje relacja, rozmowa, obecność i zainteresowanie światem młodego człowieka. To właśnie bliskość i zrozumienie mogą stać się najskuteczniejszą ochroną przed destrukcyjnym wpływem influencerów oraz niebezpiecznych treści w sieci. Spotkanie relacjonował serwis jelonka.com, a ja mam nadzieję, że nie będzie to jedyna okazja do poruszenia tego tematu i że takich inicjatyw, które ten technologiczny świat dzieci i młodzieży dorosłym pokazują, będzie jeszcze więcej.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje, a w niej przed nami m.in. wiadomości kulturalne. W każdym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze sprawdzamy, co ciekawego artystycznie i kulturalnie w mieście się dzieje. Dziś garść aktualności m.in. dla miłośników kina. Sporo nowości, sporo filmowych premier na ekranach kin w naszym mieście, o czym usłyszycie za kilka minut, bo teraz z kolejnym dziś gościem zapraszać będziemy Was do Cieplic.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
4: Lucyna Musiał, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała.
1: Będziemy Państwa zapraszać na wydarzenie, które powraca, dzięki któremu będziemy mogli sobie przypomnieć troszkę o naszym zdrowiu, troszkę pomyśleć o innych. Tych tematów będzie wiele, o nich pewnie zaraz powiemy. Co to jest za wydarzenie?
4: To jest cieplicki maraton, wiosenny maraton cieplicki pod nazwą Wiosenne Przełamywanie Barier.
1: No właśnie, maraton nasuwa taką myśl o tym, że potrzebny będzie wysiłek. Czy w istocie tak będzie?
4: No tutaj tego wysiłku będzie może trochę mniej, aczkolwiek chodzenie po scenie w charakterze modela, czy występy taneczne, to też, no umówmy się, jest wysiłek.
1: Na pewno będziemy mogli to wszystko podziwiać, zobaczyć z perspektywy gości, z perspektywy uczestników. Istotny jest ten drugi człon, chyba nawet istotniejszy, czyli przełamywanie barier, bo to jest taka myśl przewodnia tego spotkania.
4: Tak jest. Uczestnikami i gwiazdami na wybiegach będziemy mieli 3 bloki pokazów mody, więcej niż w poprzednich latach, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Będą osoby z niepełnosprawnościami, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będą też występy osób z niepełnosprawnościami, które są przygotowywane przez osoby zdrowe. Będzie koncert skrzypcowy pani Ewy Antosi, która przygotowuje Żanetkę Glińską. Będzie też koncert wokalny Mai Boguckiej z Justynką Czuchraj i będzie pokaz taneczny dwóch chłopców, Marcela Pietrzaka i Jakuba Pietruchy. I tutaj obaj chłopcy są z niepełnosprawnością, ale razem ćwiczą. Także myślę, że będzie no dużo takich ciekawych atrakcji. I do pokazów mody będzie muzyka na żywo. Pan Jacek Szreniawa przygotowuje chłopca ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Kacpra, który będzie grał na keyboardzie. I Kacper ma to do siebie, że on nut nie zna, ale on usłyszył utwór i go po prostu świetnie odtwarza, bezbłędnie.
1: Czyli w każdej sferze, w każdej dziedzinie organizacyjnej udział osób niepełnosprawnych jest istotny.
4: Tak jest, jest bardzo istotny, jest najważniejszy, tak bym powiedziała, bo to ma być tak naprawdę ich święto i oni mają być gwiazdami na tej scenie, niekwestionowanymi. My jesteśmy tylko dodatkiem.
1: No właśnie, chodzi o to przełamywanie barier i pokazanie, że jest możliwość do spotkania się, do integracji i ona też jest istotna chyba. Dziś nadal mówimy o tym, że ta potrzeba istnieje.
4: Istnieje i myślę, że zawsze będzie istniała. Natomiast no, niezmiernie ważne jest to, żebyśmy spotykali się osoby zdrowe z osobami z niepełnosprawnościami, bo tylko w ten sposób zobaczymy i nauczymy się, oswoimy tą niepełnosprawność, bo często niestety to widać na rynku pracy, rozmawialiśmy nawet w tym podczas spotkania z panią poseł Krawczyk i panią poseł Hartwig, że pracodawcy boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, bo nie znają tej niepełnosprawności. Jak czegoś nie znamy, to się tego boimy. I to między innymi ten dzień, to święto, to wydarzenie ma służyć temu, żebyśmy zobaczyli, że to są osoby z takimi samymi pragnieniami, marzeniami, celami jak my.
1: Dla nas to okazja do integracji, dla osób, które pojawią się na scenie, okazja do tego, żeby no, spróbować czegoś innego, nowego, być może z ich perspektywy często nieosiągalnego, no bo niewiele jest takich okazji, by na wybiegu się pojawić, czy zagrać koncert przed publicznością.
4: Tak jest, oni też chcą zostać, jak zresztą mówili w wywiadach już wcześniejszych, że chcą zostać zauważeni i to im taką możliwość daje i w przeciwieństwie do nas na przykład, bo jak ja rozmawiam i umawiam się na spotkanie na przykład z panem, to odczuwam tremę. Oni tej tremy nie mają. Oni się świetnie czują. Daje im to ogromną satysfakcję. Nie wiąże się to ze stresem. Być może jakiś niewielki jest, ale generalnie to jest przede wszystkim dla nich radość i radość z tego, że mogą się pokazać, że ktoś ich zauważy, że będzie bił brawo, że zostaną po prostu zauważeni.
1: Jest kilka punktów programu, ale chyba takim najbardziej charakterystycznym jest ten pokaz mody, tak mi się wydaje. No bo to taka forma pokazania siebie bezpośrednio. Jakie są kulisy, jeśli chodzi o przygotowania do tej części programu? No bo domyślam się, że to nie dzieje się spontanicznie.
4: Teraz trochę zmieniliśmy. Wcześniej wyglądało to tak, że zbieraliśmy, chodziliśmy po firmach, prosiliśmy, zbieraliśmy środki finansowe i ubieraliśmy, spotykaliśmy się z uczestnikami i chodziliśmy po sklepach i ubieraliśmy ich my jako stowarzyszenie. A teraz to troszkę zmieniliśmy i rzeczywiście cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ ogłaszamy się już i w mediach społecznościowych i osoby prywatne wybierają sobie uczestników, zazwyczaj nie wybierają z imienia i nazwiska, tylko proszą, żebyśmy kogoś ewentualnie wyznaczyli i osoby prywatne będą ubierały uczestników i to będzie na tym polegało, że na przykład jutro oni się już ze sobą spotykają. Jest to możliwość nawiązania relacji, pochodzą razem po sklepach, a tak byliśmy to tylko my, ja i ewentualnie osoba, która mi pomagała, a tutaj może się zawiąże jakaś nić porozumienia, może ten kontakt będzie dalej trwał, a poza tym dla tych osób, które będą ich ubierały, no to też będzie, myślę, fajne spotkanie i fajna przygoda.
1: Czyli to taki trochę autorski pokaz mody jednocześnie.
4: Tak, tak, tak.
1: No to będziemy mogli ocenić tę kreatywność, no bo domyślam się, że też dość duży wpływ na to, jak będą ubrani, będą mieli sami bohaterowie tego spotkania, no bo oni też chyba poniekąd będą wybierali.
4: Tak, w 100%. To mają być stroje ich marzeń i oni tutaj wybierają. My, że tak powiem, jesteśmy tylko sponsorami, a to jest ich własna inicjatywa, dlatego też staramy się, żeby raczej rodzice w tym nie uczestniczyli, bo wiadomo, że tutaj może być konflikt interesów, oni sobie po prostu wybierają sami.
1: Czyli nie będzie sugestii mamy bądź taty, że mi się to nie podoba, to ci nie pasuje, może coś innego.
4: Nie będzie, nie, nic z tego, to... sami.
2: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Pełna dowolność, efekty będziemy mogli ocenić niebawem za kilka dni. Program znamy, a kogo zapraszamy?
4: Powiem jeszcze jedno, bo w programie będzie, znaczy zaprosiliśmy w tym roku, ja się z tego bardzo cieszę, będzie gość specjalny, Mariusz Kędzierski. Mariusz Kędzierski jest to chłopak, który urodził się bez rąk. Przeszedł no, różne koleje życia, często trudne, natomiast w tej chwili skończył architekturę wnętrz, wydał książkę, robi świetne fotografie, ożenił się, urodziło mu się dziecko, napisał świetną książkę o tym, jak ważne są marzenia i że jak naprawdę bardzo marzymy, jesteśmy zdeterminowani, to możemy te marzenia spełnić. Będzie z nim rozmawiała Anita Odachowska, także myślę, że jest to dla mnie bardzo ważne, bo mam nadzieję, że on będzie dla nas takim przykładem, że można i że nie wolno stygmatyzować osób z niepełnosprawnościami, że oni też, że można być osobą niepełnosprawną i spełniać swoje marzenia i mieć wystawę obrazów w Stanach Zjednoczonych, jak się bardzo chce.
1: No to solidna dawka motywacji się szykuje przy okazji dla uczestników, dla tych, którzy będą pojawiali się na scenie, ale także dla gości, więc kogo zapraszamy? Zapytam raz jeszcze.
4: Zapraszamy w zasadzie wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i mieszkańców spoza Jeleniej Góry i szkoły. Myślę, że przedszkola też znajdą dla siebie coś fajnego, bo na zewnątrz trochę się będzie działo, będą animacje, będziemy malowali buźki, więc będzie i dla dzieci, i dla osób trochę starszych. Zależy nam bardzo, żeby było jak najwięcej na widowni osób zdrowych, tak to nazwijmy, tak? Żeby była ta integracja, żebyśmy się nie ograniczali tylko do osób z niepełnosprawnościami, tylko żeby przyszli mieszkańcy, zobaczyli, poznali i my miejmy nadzieję, że to później będzie w przyszłości owocowało.
1: To hasło przełamywanie barier jest najlepszą sugestią i mam nadzieję, że będzie ku temu sporo okazji. To wszystko w Cieplicach wydarzy się na takim poziomie mocno społecznym, ale potrzebne są też wręcz niezbędne chyba takie działania systemowe. Wspomnieliśmy o pracy, o tym, że no, czasem my jako osoby pełnosprawne mamy trudności z odnalezieniem się na tym rynku pracy i to trwa. No, domyślam się, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami ta droga jest dziś jeszcze bardziej skomplikowana. Mimo tego, że mówimy o większej dostępności, o szerszym postrzeganiu tematu, no to problem nadal istnieje.
4: Z mojego doświadczenia jest to bardzo trudne. Jest to nadal bardzo trudny temat i ja osobiście uważam, że osoby z niepełnosprawnościami są dalej stygmatyzowane. I we wspomnianej wcześniej rozmowie i spotkaniu wczorajszym między innymi też o tym mówiłyśmy i to bardzo mocno wybrzmiało, że tak naprawdę nikt nie ma prawa stygmatyzować ani osób z niepełnosprawnościami, ani ich rodziców. Ale wiemy doskonale, że to, że my sobie powiemy, że nie ma prawa, to wcale nie znaczy, że tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że tutaj jest dla nas jeszcze naprawdę no, dużo pracy do wykonania. Wiemy doskonale o tym, że jest wiele firm, urzędów, które wolą zapłacić karę, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, tak? Także to no...
1: Chciałem zapytać właśnie, czy z pani perspektywy to są działania takie intencjonalne, czy jednak wynika to po prostu ze strachu, obawy, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać, braku doświadczenia? Jak to wygląda?
4: Myślę, że najczęściej tak, że to wynika z obawy, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się go boimy po prostu, tak? Więc chyba tak, uważam, że... Przy czym no pewnie intencjonalnie też się czasami zdarza, tak? Bo sytuacje są różne. Natomiast myślę, że takim głównym problemem to jest to, że my nie znamy tych osób z niepełnosprawnościami, nie wiemy, jak się zachować, jak z taką osobą rozmawiać, boimy się, jak ona się może zachować. Jak nie znamy, no to też wyolbrzymiamy, wydaje nam się, że te osoby, nie wiem, mogą być czasami trudne do ogarnięcia, do okiełznania. Natomiast no, tak to nie wygląda.
1: Tak sobie myślę, że to troszkę praca u podstaw, bo nawet jeśli nie stoją za tym złe intencje, nawet w obrębie rodzin, kiedy no, ciężko od dzieci na przykład wymagać świadomości, doświadczenia i takiej chęci nawiązywania kontaktu, to jest to chyba tym trudniejsze, jeśli nawet rodzice nie do końca mają świadomość, więc to chyba od szkoły powinniśmy zacząć, już od najwcześniejszych lat, jeśli chodzi o tę świadomość i komunikację społeczną.
4: Oczywiście, że tak, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tych barier. Te bariery się tworzą później, właśnie na etapie szkoły, domu. Nawet wspomniany Mariusz Kędzierski pisze o tym w swojej książce, że on jak był małym dzieckiem, jeszcze jak chodził do przedszkola na etapie wczesnoprzedszkolnym, on nie miał świadomości, że on jest inny od dzieci. Jemu się wydawało, że jest taki sam. I dzieci traktowały go dokładnie tak samo jak wszystkie inne, widząc pewne problemy, one go karmiły, opiekowały się nim, ale nie na takiej zasadzie, że on jest inny. Gorszy, tylko po prostu mają tą wrodzoną taką empatię i troskę, no i opiekowały się nim, a później już było gorzej, czyli my z wiekiem niestety nasiąkamy tymi uprzedzeniami, no i później to procentuje w dalszym życiu.
1: Czy miejsce jakoś determinuje możliwości? No bo często w kontekście rynku pracy czy możliwości odnalezienia się w różnych dziedzinach życia mówimy o tym, że no większe miasta dają większe możliwości. Czy z pani perspektywy Jelenia Góra może być takim ograniczeniem dzisiaj?
4: Myślę, że częściowo tak. Ja obserwuję, akurat dla mnie takim wzorem jest Gdańsk. Wiem skądinąd, że w Urzędzie Miasta, zdaje się, pan wiceprezydent ma dziecko z niepełnosprawnością. Może to też powoduje, że jakoś inaczej są te osoby postrzegane i więcej się drzwi dla nich otwiera. Bo wiem, że tam pracuje i chłopak z zespołem Downa w Urzędzie Miasta, w punkcie informacyjnym, że dziewczynka pracuje w teatrze i nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. I jakoś mieszkańcom to wcale nie przeszkadza. Wystarczyło po prostu dać im szansę i umożliwić to. Natomiast no, w mniejszych miastach już jest z tym niestety problem.
1: Na pewien progres możemy liczyć między innymi dzięki takim spotkaniom, dzięki takim wydarzeniom. Po pierwszy krok to po prostu spotkanie się, zobaczenie. Być może będzie to okazja do poznania się, nawiązania, jak pani wspomniała wcześniej, relacji, więc tym bardziej państwa zachęcamy do tego, by zarezerwować czas, spróbować poświęcić chwilę i zobaczyć, co ciekawego się wydarzy w Cieplicach. No właśnie, gdzie i kiedy, bo to jest też istotna informacja.
4: Uroczystość, impreza odbędzie się 6 czerwca w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach od godziny 10 do godziny 14.
1: Musimy kupić bilet, zapowiedzieć się, czy wystarczy przyjść, jak to działa?
4: Wystarczy przyjść. Wystarczy przyjść z otwartym sercem, otwartym umysłem, nic więcej nie potrzeba. A my czekamy.
1: A organizacyjnie, bo jeszcze kilka dni pozostało, czy są jakieś potrzeby może? Czy jest jakaś forma zaangażowania się w tworzenie tego wydarzenia? Czy raczej już państwo jesteście na gotowo i szykujecie się do tej ostatecznej wersji?
4: Jedyne, czego jeszcze potrzebujemy, to gdyby ktoś zechciał ubrać któregoś z naszych uczestników pokazu mody, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, ponieważ mamy w tym roku bardzo dużo chętnych, a nie potrafiliśmy nikomu odmówić.
1: Właśnie, powiedzmy, ile osób zobaczymy, bo tak ogólnie mówiliśmy, a ja o to nie zapytałem, to też ważne.
4: No będzie 20 osób. Do tej pory to było 10-12, a w tym roku jest 20.
1: To spore grono, których kreacje będziemy mogli podziwiać już za kilka dni, więc raz jeszcze do Cieplic zapraszam.
4: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wiosenne przełamywanie barier w Cieplicach, przypominam, 6 czerwca. Zapraszała Lucyna Musiał. Za chwilę w programie Radia Złote Przeboje wiadomości kulturalne i propozycje dla miłośników kina, ale najpierw słów kilka o działaniach policji w naszym mieście. O jednej z interwencji więcej teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
5: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który posiadał w mieszkaniu narkotyki, a także stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych mieszkańców budynku. Do zdarzenia doszło 20 maja bieżącego roku około godziny 19:40. Policjanci zostali skierowani na interwencję po zgłoszeniu mieszkanki miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że jej sąsiad zachowuje się agresywnie i irracjonalnie, wyrzuca przez okno różne przedmioty oraz grozi mieszkańcom przedmiotem przypominającym broń. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa w swoim mieszkaniu. Kiedy weszli do środka, 24-letni mieszkańc Jeleniej Góry nie wykonywał wydawanych przez policjantów poleceń i zachowywał się w sposób bardzo pobudzony. Mundurowi podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło przeprowadzone badanie testerem. Podczas dalszych czynności policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. Funkcjonariusze potwierdzili również, że przedmiot, który mężczyzna groził mieszkańcom, był plastikową atrapą broni, zabawką. 24-latek został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dalszych czynności. Przypominamy, że każde zachowanie mogące zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców jest traktowane z pełną powagą i wymaga natychmiastowej reakcji służb. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a potencjalne zagrożenie wyeliminowane.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz zaglądamy do jeleniogórskiego kina Helios. Tam od tego weekendu premierowo m.in. Drzewo Magii, więc zaczynamy od familijnej propozycji. Poli i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo, zamieszkiwane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy pełne zapierających dech przygód. W ten weekend na duży ekran powracają też Gwiezdne Wojny w odsłonie pod tytułem Mandalorian and Grogu. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród Mandalorianina Dina Djarina i jego młodego podopiecznego Grogu. Premiera numer 3 to już propozycja dla tych, którzy w kinie preferują gęsią skórkę, bo jest to horror pod tytułem Pasażer. Kilka tygodni po rozpoczęciu nowego etapu życia i ruszenia w trasę, młoda para staje się świadkiem przerażającego wypadku, w którym ginie kierowca. Krótko po tym zdają sobie sprawę, że nie opuścili miejsca zdarzenia sami. Demoniczna istota zwana pasażerem nie spocznie, dopóki nie dopadnie ich obojga i nie zamieni ich życia w koszmar. Przed nami także dodatkowy specjalny pokaz z cyklu Helios Replay, no i spotkanie z klasyką w najbliższą sobotę o godzinie 15 na dużym ekranie Powrót do przyszłości. W tej klasycznej przygodzie science fiction w reżyserii Roberta Zemeckisa ekscentryczny wynalazca Doc Brown zamienia DeLoreana w wehikuł czasu, który nieumyślnie wysyła jego młodego przyjaciela Marty'ego McFly'a 30 lat w przeszłość. A jeśli oferta jeleniogórskiego Heliosa to wciąż zbyt mało, można zajrzeć także do kina Lot. Tam Miłość w czasach apokalipsy, czyli najnowsza propozycja w reżyserii Anne Emont. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej dostawcy lampy poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmienia wszystko. Ziemia drży, a serca eksplodują. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w ten weekend i w nadchodzącym tygodniu w sali kinowej. Propozycja numer 2 to film pod tytułem Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki w Ligę, próbując poukładać życie sobie i swoim dzieciom. Każda z nich niesie inny bagaż doświadczeń, inaczej rozumie macierzyństwo i zmaga się z własnym lękiem, samotnością czy bezradnością. Bracia Dardenne ten po raz kolejny kierują uwagę na tych, których łatwo zepchnąć na margines. To czuła, przejmująca opowieść o młodych kobietach, które mimo zagubienia i trudnych startów wciąż próbują znaleźć miłość, oparcie i własną drogę. Młode matki to druga premiera, a propozycja numer 3 to inspirowany prawdziwą sprawą dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych, nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. To film Verdict w reżyserii Davida Merrimana i Jima Sheridana. Inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą dramat sądowy, który wraca do jednej z najgłośniejszych zbrodni w Irlandii i Francji, Jim Sheridan prowadzi widza przez proces pełen sprzecznych tropów, emocji, manipulacji i pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To 90 minut gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. I tą filmową propozycją kończymy nasze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. A za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
6: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
7: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
8: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
9: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
7: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem.
11: Radio Złote Przeboje.
6: Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Grotka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Batą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Baty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love, dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotów.

0: 8.30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na Wydziale Jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego, jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej wstał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
9: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
10: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
11: Dzisiaj się bawimy.
12: To jest dla nas ważne. No.
13: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
9: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na razie ciepło i słonecznie dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
3: 22 4 4 i 3 0.
8: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przygrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swych synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem poruszano, bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Dzień dobry, weekend.
18: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Suzan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że susza.
1: Bo według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu, ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Fil teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
1: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
1: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
3: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalena, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
4: Z Francisem super mi się pracuje.
3: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
5: Grand Slams have been...
3: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
5: Gordon start competing.
3: W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
1: Mecz Magdalinet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama 20-latki, czyli Natalia Kokulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Cloud promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia, za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alettos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdraki, Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie Rzeka Marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie Różowa Kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Reklama. 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe i jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Oreśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
7: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
6: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Oreśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oreśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami, a żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: scenie? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, później tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak to
1: która miała taką niepoważną pracę, której przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna jeszcze historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Te. Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: Oj, to naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. I śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy, szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłoby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało i to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Trzechą ukryte jak to Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola i tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, to takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucha.

To jest niedziela z Beatą Kozidrak. Płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
2: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
1: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
3: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. Dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Ukłute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś i nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przesłanie takich myśli na papier w postaci tekstu
2: wiesz co,
1: pomaga?
2: Kiedy usłyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności oj. Waszej. Czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny no raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta Sama Chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Prawda, czeka po prostu. Jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie, Krzysiek jest, nie, w ogóle wiesz, to jest... No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
1: mnóstwo, wiem.
2: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nie raz się spotkam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama. Sam.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względu mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność, przepraszam, przez gardło mi to nie przyjechało.
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani wie, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w showbiznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
15: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
14: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
15: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
14: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradim Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Trzy minuty po godzinie 14:00. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Prawa Dolowego, Goran Bregowicz i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie, no i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. No i formacja Wet, Wet, Wet.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

Nie tylko muzyka, ale także aktor Murray Head. W to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal, prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
11: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
10: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
12: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
13: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
14: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
12: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
15: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
12: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
10: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Whitey Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem BAIM, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16.24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: ZUS. Podatki. Czynsz. Konto.
6: Czekaj. Płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
18: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Reklama.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I Love You do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
18: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
17: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
19: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
17: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16:00 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Ed i Olalia nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Ach, na takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu, podczas gali nagród Fryderyki, zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny, to Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. I nawet

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto!
10: Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki, czy też grupę T-Love.
1: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
10: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
13: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
14: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
11: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
10: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W radiu Złote Przeboje na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc parkiety was od Janet. Natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek kanali Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
10: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
11: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
9: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
12: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
9: Wszystko schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki, lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę, dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka, jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

Po gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie w Europie czy też Ameryce Południowej fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak podczas tego niedzielnego wieczoru. Teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
20: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
21: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
20: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
21: A w środku?
20: Ogromny bagażnik, 604 litry.
21: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
20: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
22: Kia. Movement that inspires.
23: A cappuccino też za 7?
22: Też.
23: A flat white?
22: Też.
23: A
22: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Reklama.
25: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla Was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Reklama.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radiu Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski, było tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień, w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze, a w nim dziś zaproszenie na aktywny, sportowy, górski Dzień Dziecka. Już za kilka dni startuje Wspinfest.
6: Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki.
5: I tak właśnie narodził się ten festiwal wspinaczkowy, którego druga już edycja wystartuje 29 maja. Przed nami też wiadomości z miasta i regionu, wiadomości dla kierowców.
7: Nie należy spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia feralnego remontu drogi powiatowej, dawnej wojewódzkiej 366, który przerwany został latem ubiegłego roku, po rozpoczęciu prac na odcinku z Podgórzyna do Sosnówki.
5: Sprawdzimy też, co dzieje się w jeleniogórskich szkołach.
8: Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027 w Jeleniej Górze. W naszym mieście obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej.
5: A na koniec będzie o integracji z niepełnosprawnymi, która będzie miała miejsce na początku czerwca w Cieplicach.
9: Wiosenny maraton cieplicki pod nazwą Wiosenne przełamywanie barier.
5: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie zapraszam, a zaczynamy od spotkania z pierwszym dziś gościem.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Dzień dobry, Dominika England, współorganizatorka i współinicjatorka festiwalu, rodzinnego festiwalu wspinaczkowego Wspinfest, który odbywa się u podnóża Karkonoszy, w sercu Karkonoszy, w Kamp 66, w Ścięgnach pod Karpaczem.
5: I do tego miejsca będziemy zapraszać, no właśnie, kogo? Może od tego zacznijmy. Kto jest waszą grupą docelową?
6: Naszą grupą docelową są rodziny. Są rodziny, które lubią spędzać czas w outdoorze, na zewnątrz. Pragniemy inspirować najmłodszych, młodzież, dzieci, dorosłych również. Inspirować do tego, żeby spędzać czas alternatywnie na zewnątrz, czy to w skałkach, ponieważ oczywiście, jak nazwa sugeruje, jest to festiwal wspinaczkowy, ale tak naprawdę zapraszamy i inspirujemy do alternatywnych sposobów spędzania czasu właśnie w naturze.
5: Najmłodszych chyba trzeba przede wszystkim zachęcać, bo w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach mówimy o tym, że jednak dzisiaj królują media społecznościowe, nowinki technologiczne. No i to życie, ta codzienność często przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku dorosłych częściowo skale bywają różne, no ale w przypadku najmłodszych ta skala jest chyba dużo większa.
6: No tak, absolutnie. To jest główny prowoder, główny powód organizowania tego festiwalu. Czyli zauważamy, oczywiście trudno tego nie zauważyć, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy z ogarnięciem tego, co się dzieje naokoło. Już nie chodzi właśnie o różne używki, te mentalne, typu social media, ale też fizyczne. Mam wrażenie, że świat, który jest, no, bardzo przyspieszył w ostatnim czasie, często te dzieci zostają same. Rodzice nie mają bardzo często czasu dla nich i mimo że chcą, to energia też ich tak pochłania, ponieważ chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale gdzieś tam te energetycznie nie mają nawet szans i czasu, żeby inspirować ich, żeby wskazać im inne kierunki. My uwielbiamy pracę z dziećmi i widzimy, że od nich zależy nasza przyszłość. I dlatego dajemy im wskazówki, jak mogą się inspirować, jakie mają alternatywy, że życie przede wszystkim w outdoorze jest najbardziej inspirujące i najciekawsze i że ta wspinaczka, która tak naprawdę jest w naszym DNA, może sprawić dużo frajdy i chcemy stereotyp strachu też przede wszystkim przełamać. Dużo ludzi ma wrażenie, że to jest zbyt ekstremalny sport. To nie jest sport ekstremalny, co będziemy też pokazywać różnymi warsztatami, szkoleniami. To może sprawiać dużo radości, ale też takiej motywacji wewnętrznej, medytacji i psychicznie i fizycznie może bardzo wzmocnić człowieka już od 4-5 roku życia.
5: Szlaki już trochę przetarliście, bo to druga odsłona festiwalu. Co się będzie działo, to pewnie za chwilkę opowiemy, a cofając się do tego, co było, jak się ta pierwsza odsłona udała?
6: To był spontan, bo zaczęliśmy organizować festiwal 3 miesiące przed wydarzeniem. Tak naprawdę główną inspiracją jest miejsce, jest Camp 66 w Ścięgnach, w którym ja osobiście i mój mąż, moja rodzina, jesteśmy zakochani od 10 lat. Bywamy tam regularnie i widzimy potencjał, przestrzeń dla rodzin, dla dzieci. Nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też polskiej i zagranicznej. To było dla nas takim zalążkiem tego pomysłu, że zróbmy coś fajnego. Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół i zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki. Chcieliśmy absolutnie, żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby znaleźć partnerów, którzy będą mogli wesprzeć właśnie program festiwalu, razem z nami zorganizować różne atrakcje. W każdym razie miejsce jest przepiękne, kto raz tam przyjedzie, to się zakochuje i wraca. I jest przestrzeń na to, aby robić tego typu wydarzenia.
5: A skoro pierwsza edycja się odbyła, druga odbędzie się za chwilę, to znaczy, że są zainteresowani, to znaczy, że jest potrzeba kontynuacji tej idei i promowania wspinaczki. Nie ukrywam, że ja też chyba należę do grona tych, którzy gdzieś tam w głowie ten mit może nie pielęgnują, ale mają, że jednak jest to troszkę ekstremalne, bo jak myślimy o górach, to spacer, wycieczka, nawet najtrudniejszym szlakiem okej. No ale wspinaczka to już nie jest coś, czego człowiek podejmuje się od tak po prostu.
6: Tak, dokładnie. Oczywiście, jak każdy sport, najlepiej mieć osobę, która odpowiednio poprowadzi, wprowadzi w ten sport. Jest wtedy po prostu łatwiej. Są osoby, które same zaczynają, idą sobie na ściankę. Oczywiście od tego najlepiej zacząć, ponieważ tam nauczymy się wszelkich podstaw. Najlepiej w ogóle jest się zgłosić na kurs, jeżeli złapie się bakcyla, żeby instruktor już konkretnie przedstawił wszelkie wątki bezpieczeństwa tutaj, tego sportu, ale też dla nas jest bardzo fajne pokazanie tego, że to nie tylko strach, ale to przede wszystkim fun, to jest przede wszystkim radość. Radość naprawdę wszechstronna, pełnowymiarowa, właśnie od takiej, jak wchodzisz przede wszystkim, jak jesteś w tych skałkach, tutaj akurat my jesteśmy w Kluczych Skałach, dotykasz tą skałę, czujesz w swoich zmysłach i węchem i dotykiem tą inną materię, ale też poprzez fizyczny kontakt pokonujesz wszelkie swoje mentalne ograniczenia. Bardzo często są osoby, które są zakompleksione, są pełne strachu i się okazuje, że poprzez obcowanie z tą skałą to zanika, ponieważ to jest taka trochę medytacja. Skupiasz się, kompletnie się odcinasz od tego, co jest na zewnątrz. Skupiasz się na ruchach, na pracy, na głowie. Im wcześniej dziecko będzie wyeksponowane i zrozumie taką esencję tego sportu, tej aktywności, bo oczywiście dla jednego to będzie sport, bo jest wspinaczka oczywiście sportowa, dla innych to będzie aktywność, to będzie dzienna praktyka, tak jak aerobik. Im wcześniej jakby dziecko jest wyeksponowane na tą aktywność, tym się wydaje, że jest większa szansa, że odnajdzie taką równowagę i będzie mniej narażone na negatywne bodźce, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego. Czy to są social media, energia. To nam daje taką pewność siebie kompletną, mentalną i fizyczną. I to pragniemy przedstawić dzieciom poprzez zabawy, poprzez różne animacje, poprzez prezentacje, poprzez współpracę z cudownymi partnerami. I no, jeżeli dzieci wychodzą zainspirowane, no to zrealizowaliśmy swój cel.
5: Czy to się uda? Przekonamy się już za kilka dni, ale myślę, że na początek trzeba uchylić rąbka tajemnicy. Znamy już ideę, znamy koncepcję, więc zdradźmy, co się będzie działo, bo ten program jest dość szeroki. Myślę, że tych, którzy wspinaczkę lubią i dobrze znają, zapraszać specjalnie nie trzeba będzie. Być może kierujemy te słowa przede wszystkim do tych, którzy z tematem zetknął się po raz pierwszy. Co więc w ramach Spinfestu będzie się działo?
6: Ja się posłużę szybko programem, ponieważ on się ciągle zmienia. Co chwilę dochodzą tutaj nowe warsztaty, nowe osoby, które pragną zrobić coś fajnego też na festiwalu dla innych, zainspirować, coś pokazać. Na tą chwilę rozpoczynamy w piątek. Na początku będą kwestie organizacyjne. To będzie w piątek 29 maja. O godzinie 16 startujemy w Camp 66. Będzie przez kilka godzin, dwie godziny taka strefa w Spin Kids, gdzie dzieciaczki będą zaopiekowane, będą różne warsztaty, możliwości sportowych, rywalizacji, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Będą pokazywane różne wiązania wspinaczkowe, warsztaty wspinaczkowe. Będzie można sobie zobaczyć sprzęt, który jest używany nie tylko podczas wspinaczki takiej sportowej, ale też wysokogórskiej, wspinaczki w lodowcach. Będzie można porozmawiać z osobami, które na co dzień się tym trudnią, albo amatorów, którzy po prostu z amatorami, którzy się tym pasjonują, albo z osobami, które też gdzieś tam wcieliły to w swoje zawodowe życie.
5: Mówi Dominika England, współinicjatorka w Spin Festu. Kolejna edycja, druga już tego festiwalu wspinaczkowego dla rodzin, startuje 29 maja, a do programu wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz czas na wieści z regionu, a o tym, co działo się w okolicy, opowie Bogdan Widawka.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
7: Witam, zaczynamy od powiatowego koszmaru drogowego. Nie należy spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia feralnego remontu drogi powiatowej, dawnej wojewódzkiej 366, który przerwany został latem ubiegłego roku, po rozpoczęciu prac na odcinku z Podłużyna do Sosnówki. Zarząd powiatu karkonoskiego przeanalizował wyniki kosztownego audytu, jaki zlecił, by ocenić trudną prawnie i finansowo dla samorządu sytuację związaną ze wstrzymaniem robót i usunięciem z placu budowy wykonawcy inwestycji wartej około 52 miliony złotych. Powiat odstąpił od umowy z firmą wyłonioną do jej realizacji w przetargu, co może narazić samorząd na poważne konsekwencje finansowe, informuje NJ24.pl. Audyt został przeprowadzony, ale co będzie dalej z remontem drogi, wciąż nie wiadomo. Z początkiem maja jeleniogórscy policjanci wrócili do patroli rowerowych. Funkcjonariusze na jednośladach dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających region, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
10: Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego.
7: Jak co roku, najczęściej policjantów na rowerach zobaczymy w weekendy i w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. 24 maja w niedzielę Karkonoski Park Narodowy nie będzie pobierał opłat za wstęp. Tego dnia nie będzie można kupić biletów w aplikacji. Powód? 24 maja to Europejski Dzień Parków Narodowych. Święto upamiętniające rocznicę utworzenia pierwszych parków narodowych w Europie. I właśnie 24 maja 1909 roku w Szwecji powołano 9 pierwszych europejskich parków narodowych na Starym Kontynencie. I z tej okazji w polskich parkach narodowych nie pobiera się opłat. W niektórych miejscach opłaty jednak będą. Jakie to miejsca? Informuje o tym portal NJ24.pl. Również w niedzielę 24 maja pasażerowie w Podgórzynie, którzy korzystają z autobusów linii numer 4, muszą liczyć się z utrudnieniami. Powodem jest organizacja 17. Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego Opuchar wójta gminy Podgórzyn, które wymusi zamknięcie części ulic. Od 11.45 do 18.00 autobusy kursujące do i z Przesieki oraz Borowic na odcinku od przystanku Podgórzyn Kościół do przystanku Podgórzyn Średni pojadą objazdem ulicami Topolową i Spacerową. Z kolei kursy w relacji z Zachełmiem od przystanku Podgórzyn Szkoła Podstawowa skierowane zostaną bezpośrednio do przystanku Zachełmie Podzamcze z pominięciem przystanków Podgórzyn Dolny, Podgórzyn Kościół i Podgórzyn Urząd Gminy. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do autora programu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: I wracamy też do tematu, który kilka minut temu w programie rozpoczęliśmy. 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje Wspinfest. Rodzinny festiwal wspinaczkowy po raz drugi już zagości w Ścięgnach. No i na to wydarzenie zapraszamy rodziny z dziećmi. A co ciekawego będzie się tam działo, o tym opowiada współorganizatorka tego wydarzenia, Dominika England.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: W piątek przewidujemy też tutaj taką specjalną prezentację, to już dla bardziej doświadczonych wspinaczy, dla osób dorosłych. Bartek Wnęk, który jest jednym tutaj z partnerów wydarzenia, dosyć znany influencer w świecie wspinaczkowym, przygotuje prezentację na temat wspinaczki bez partnera, tak zwane top rope solo. Wydaje nam się, że wspinaczka bez partnera jest niemożliwa, jednak jest możliwa, można sobie samodzielnie uprawiać tą aktywność. Oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. I to szkolenie będzie w Camp 66, będziemy mieli mobilną ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwe dokonanie takiej prezentacji. Następnie od 18 do 19 mamy przewidzianą prelekcję Piotrka i Janka Piotrowskich. Oni tutaj reprezentują agencję Dreammaker oraz WKW, czyli Wrocławski Klub Wysokogórski, i będą przeprowadzać tutaj taką rozmowę, relację z wyprawy do Kuby pod tytułem "Ten pomysł był tak szalony, że musiał się udać". I to była relacja właśnie ekiperska, więc zapraszamy serdecznie całe rodziny. Chcemy pokazać, że tak naprawdę już młodzież można angażować w niesamowite projekty. Antek jest chłopakiem, który teraz właśnie miał kilka dni temu egzaminy ósmoklasisty. Jest niesamowitym młodym wspinaczem, o którym myślę jeszcze usłyszymy nieraz.
5: Czyli do 18 czekać nie trzeba.
6: Oj, nie, absolutnie nie. Im wcześniej się zaczyna, tym po prostu łatwiej i można wcześniej złapać tego bakcyla. Antek jest najlepszym tego przykładem, więc zapraszam na tą prelekcję, ponieważ no, przede wszystkim dzieci i młodzież, żeby porozmawiać nawet z Sankiem, tak? I posłuchać o tym, jak on widzi wspinaczkę. Myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna taka opcja, żeby się podzielić tą wiedzą. No i wieczorem planujemy ognisko integracyjne oraz pokaz filmu. W sobotę z kolei startujemy jogą w Camp 66 z Keep in Touch, tutaj z naszą karkonoską joginką, która też ma regularne zajęcia jogi w Camp 66. I następnie udajemy się w Krucze Skały, gdzie od godziny 10 do 15 będzie już wspinaczka pod okiem instruktorów, doświadczonych osób. Dzieci będą mogły się wspinać razem z rodzicami. Więc tutaj oferta jest bez jakichkolwiek tak naprawdę obostrzeń. Trzeba będzie tylko się zarejestrować wcześniej w piątek albo w sobotę, już tutaj na miejscu. I zachęcamy przede wszystkim dzieci, które nigdy się nie wspinały, żeby po prostu nie ma zwykle takiej możliwości. Trzeba iść na, albo na ściankę, albo organizować instruktora. Tutaj będzie taka możliwość, żeby dziecko mogło doświadczyć tej wspinaczki w skałkach pierwszy raz. Ale zachęcamy oczywiście też osoby, które już się wspinają, no i też osoby dorosłe, które zawsze myślały, że na przykład no to jest sport nie dla nich, ale będzie możliwość też tutaj sobie powspinania się. No i jednocześnie w tym czasie na polanie pod Kluczymi Skałami będą różne zajęcia dla dzieci, będzie ognisko też, będzie Karkonoski Park Narodowy ze swoimi warsztatami, mnóstwo fajnych atrakcji, będą bańki mydlane, będą konkurencje, będzie quiz przyrodniczy, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Po powrocie o godzinie 15:30 w kampie rozpoczynamy barbecue. W Kamp 66 jest też cudowna otwarta restauracja, gdzie można się posilić, więc można wziąć swoje rzeczy, można tutaj spokojnie nie myśleć o tym, żeby cokolwiek zabierać i skorzystać z oferty barbecue albo restauracji. Następnie jedziemy dalej z prelekcjami. Tutaj Bartek Wnęk będzie nam opowiadał o swojej ekspedycji na Mont Blanc i takie da nam praktyczne porady i życiowe patenty, żeby przełamać też wizję, że taka eskapada to jest coś bardzo trudnego. Oczywiście jest to wymagające przedsięwzięcie. Jeżeli jest ktoś, ma odpowiednio dużo samozaparcia, to po takich wskazówkach Bartka na pewno będzie mógł podjąć decyzję lepszą. No, następnie mamy też pokazy filmów. No i gwóźdź programu, prelekcja Aleksandra Lwowa i Piotra Głowackiego o Broad Peak. Tutaj w programie na stronie będzie można sprawdzić więcej szczegółów. No i na samym końcu zapraszamy na koncert Rafała Wawrzenia i Marcina Jakubowskiego. Będą to covery. Dwie godzinki, myślę, przewidujemy na ten koncercik z widokiem na Śnieżkę. Pogoda już została zamówiona, więc będzie na pewno fantastycznie. W niedzielę z kolei od godziny 8 znowu rozpoczynamy jogą. Kończymy o godzinie 14. Podczas tego dnia będą ponownie wydarzenia, warsztaty dla dzieci, dla dorosłych. Nie tylko warsztaty wspinaczkowe, ale także różne artystyczne aktywności. No i tutaj gwóźdź programu to od 10 zapraszamy na Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to najnowszy program, praktycznie druga premiera będzie miała miejsce na Wspinfest. O godzinie 10 zapraszamy serdecznie na jedną z najnowszych inicjatyw GOPR Karkonosze, Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać ratowników grupy karkonoskiej GOPR oraz partnerów projektu Akademia Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to taka nowa inicjatywa edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu w górach i podczas aktywności wspinaczkowych. Serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie to praktycznie premierowa odsłona. Niesamowita okazja do tego, aby spotkać ratowników, aby porozmawiać, dowiedzieć się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, ale też właśnie podczas wspinaczki. Więc nie trzeba nikomu mówić, że ratownicy GOPR sami z sobie są niesamowitą inspiracją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie dołączają do naszego wydarzenia, a jeszcze bardziej szczęśliwi, że tak świetny program będzie miał premierę właśnie na festiwalu. I oprócz tego w niedzielę jeszcze serdecznie zapraszamy na coś, na co ja też bardzo czekam. Mamy rodzinę, która mieszka w sumie niedaleko w Taborze, w tej chwili chyba już są z powrotem, pół roku żyją sobie w swoim vanie i jeżdżą po Europie i nie tylko, między innymi się wspinają, ale są ludźmi outdooru przede wszystkim, a drugie pół roku właśnie teraz, na maj, czerwiec wracają do Taboru, tam się zajmują pomocą właśnie na tym kempingu. Przekażą nam swoje patenty na życie. Jest to prelekcja rodzina zwana Parypa, 5 osób i pies, jak udało się nie pozabijać, żyjąc na 2 m². Rodzinne wspinanie, podróżowanie i życie w vanie. O godzinie 11 serdecznie zapraszamy. niesamowita też inspiracja dla wszystkich, którzy myślą, że potrzebny jest dom, potrzebne są cztery ściany, potrzebne są komforty do tego, żeby być szczęśliwi. Myślę, że oni nam, ta rodzinka nam pokaże to, że minimalizm sam w sobie jest, daje nam najwięcej radości i satysfakcji, przede wszystkim bycie razem z rodziną. No ja jestem bardzo ciekawa tej prezentacji, bardzo niecierpliwie na to czekam i mam nadzieję, że wiele osób, wiele rodzin tutaj skorzysta też na tych patentach. Tak więc serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz można sprawdzić sobie program, który też jest na bieżąco update'owany, ponieważ tak jak wspomniałam, dochodzą, na przykład doszedł do nas chłopak Nikodem Sudą, który robi niesamowite rzeczy ze starych lin wspinaczkowych, paski, gadżety i przyjedzie ze swoją maszyną. Będzie pokazywał, w jaki sposób te produkty powstają. Będzie można swoje stare liny, których się nie używa, jemu przekazać i za to wymienić na jakiś gadżet. To będzie jeszcze też na dniach na pewno udostępnione na social media i szczegóły tego będą na stronie internetowej, więc proponuję, zalecam śledzić stronę wspinfest.pl, program dostępny na stronie, żeby zobaczyć, jak godzinowo rozkładają się poszczególne

0: Dreammaker Agency, WKW Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego oraz Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego. Oczywiście musimy wspomnieć o też naszych cudownych partnerach, takich jak Karkonoski Park Narodowy, Miasto Karpacz, GOPR Karkonosze, również Dolny Śląsk, Białomateria, Asztanga Yoga Karkonosze i projekt Boulder. Jednym z partnerów jest Fundacja Otwarta, której misją jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, budowanie relacji, wspieranie inicjatyw, które aktywizują młodzież oraz wzmacniają lokalne społeczności. Dlatego właśnie takim naturalnym krokiem było zaangażowanie się we wsparcie Spinfestu, czyli naszego wydarzenia, które łączy właśnie pasję, edukację, aktywność i głównym celem jest właśnie inspiracja ludzi i rodzin.
1: Tych inspiracji zaczerpnąć będziecie mogli całkiem sporo. Jak słyszeliście, już w przyszłym tygodniu w Spinfest, druga edycja festiwalu wspinaczkowego w Ścięgnach od 29 do 31 maja. I jeśli nie macie planów na ten weekend przed Dniem Dziecka, to idealne rozwiązanie na kreatywne spędzenie wolnych chwil. A do skorzystania z oferty i programu tego festiwalu dziś w Radiu Złote Przeboje zachęcała współorganizatorka Dominika England.
2: Tym żyje Jelenia Góra.
1: A teraz ważna informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych w Jeleniej Górze. 18 maja ruszyła rekrutacja, a o jej szczegółach więcej teraz rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
3: Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027 w Jeleniej Górze. W naszym mieście obowiązuje wyłącznie nabór w formie elektronicznej. Miasto Jelenia Góra proponuje absolwentom szkół podstawowych następujące szkoły ponadpodstawowe. Są to 3 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 7 techników, jest to zespół szkół ekonomiczno-turystycznych, zespół szkół elektronicznych, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych, zespół szkół przyrodniczo-usługowych, zespół szkół rzemiosł artystycznych, zespół szkół technicznych mechanik, zespół szkół technicznych i branżowych, tak zwana handlówka, oraz 2 szkoły branżowe pierwszego stopnia w Zespole Szkół Technicznych Mechanik oraz Zespole Szkół Technicznych i Branżowych właśnie w tak zwanej handlówce. Tutaj bardzo istotna informacja. Po raz pierwszy w 3 Liceum Ogólnokształcącym imienia Jędrzeja Śnieleckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze otwieramy nabór do oddziału przygotowania wojskowego. Szczegółowe informacje na stronie naborowej oraz na stronie tej szkoły. Przypomnę, że nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej, a ta elektroniczna rekrutacja potrwa do 22 czerwca bieżącego roku. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można będzie składać od 3 do 7 lipca. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie miała miejsce 15 lipca. Potwierdzenie woli przyjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie trwała od 16 lipca do 21 lipca. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych odbędzie się do 22 lipca.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O rekrutacji do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych mówił Marcin Ryłko, rzecznik jeleniogórskiego magistratu, a w programie Radia Złote Przeboje już za chwilę zaproszenie na kolejne ważne wydarzenie. Nasz magazyn rozpoczęliśmy od Spinfestu, czyli rodzinnego festiwalu wspinaczkowego, który będzie taką rozbiegówką przed Dniem Dziecka. Wydarzenie od 29 do 31 maja będzie odbywało się w Ścięgnach pod Karpaczem i tam właśnie będzie można poznać tajniki wspinaczki. Natomiast chwilę później, bo 6 czerwca w Cieplicach odbędzie się z kolei Cieplicki Maraton Zdrowia po raz kolejny pod hasłem Wiosenne Przełamywanie Barier. Więcej szczegółów już za kilka minut, a teraz na sportowo w Radiu Złote Przeboje. Troszkę o aktywności i rowerowych inwestycjach w naszym regionie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Wreszcie przybyło odcinków dolnośląskiej cyklostrady w regionie jeleniogórskim, a perspektywa budowy kolejnych zaczyna nabierać realnych kształtów, informuje serwis Nowin Jeleniogórskich. Co nie zmienia oceny, że z tempem budowy zintegrowanych tras rowerowych odstajemy od innych części województwa.

0: Ponad 2000 km dróg rowerowych zintegrowanych w 11 głównych szlakach z gęstością tras na poziomie 9 do 1. To stosunek powierzchni do długości uczyni województwo dolnośląskie polskim liderem pod tym względem. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 roku i choć cyklistom postępy budowy infrastruktury rowerowej mogą wydawać się powolne, to jednak postępują. Niestety u nas znacznie wolniej niż na przykład w regionie legnickim i wrocławskim. Gdyby nie krótkie, gotowe już odcinki przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Piechowic. Trasa Świdnica-Wolimierz z Kamiennej Góry, trasa Wrocław-Okrzeszyn i z Lwówka, trasa Złotoryja-Lubań oraz dwa dłuższe odcinki z Jędrzechowic do Radomierzyc i Iwin do Kruszyna, nie byłoby w ogóle o czym mówić. Jest jednak szansa, że budowa infrastruktury w naszym regionie trochę przyspieszy. To za sprawą planów gmin z powiatu lwóweckiego i miasta Lubań, które z różnym zaawansowaniem przymierzają się do realizacji tych inwestycji. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, bardziej zaawansowane są prace w powiecie lwóweckim. Tam projekt ma już konkretny kształt. Wysiłkiem gminy Lubomierz oraz kosztem 14 milionów złotych powstanie ciąg pieszo-rowerowy z Pławnej do Godzisławia. Trasa ma być poprowadzona w śladzie nieczynnej od 40 lat linii kolejowej. W Lubaniu z kolei urzędnicy miejscy wspólnie z ekspertami z Instytutu Rozwoju Regionalnego dokonali wizji lokalnej przed wytyczeniem śladu przyszłej trasy w granicach miasta. W tym miejscu to o tyle skomplikowane, że łączą się tam trzy kierunki. Do Wolimierza i Świeradowa, do Zgorzelca i do Lwówka. W pierwszym etapie powstanie około 4 km nowych tras, w drugim drugie tyle. Tak będziemy planować wykonanie tych prac, by nowe ścieżki zamykać w pętle, by można było wyjechać z domu i wrócić w bezpieczny sposób i mieć z tego frajdę, zapowiadał na łamach serwisu Nowin Jeleniogórskich Borys Szachowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urzędu Miasta Lubań.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
0: Wojna z patoinfluencerami w Jeleniej Górze. Tak ostatnie spotkanie w naszym mieście opisuje serwis jelonka.com. Hejt, przemoc, seksualizacja, internetowy świat, którego dorośli często nie znają. W Jeleniej odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom płynącym z działalności wspomnianych tytułowych patoinfluencerów i wpływowi mediów społecznościowych na dzieci oraz młodzież. Niebezpieczeństwa płynące z wirtualnej rzeczywistości coraz częściej przenoszą się do realnego życia. Przemoc, hejt, agresja słowna, seksualizacja młodego pokolenia czy też brak empatii stają się problemem, który zauważalny jest nie tylko w internecie, ale też w szkołach, domach, relacjach rówieśniczych. I właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie zorganizowane w Jeleniej Górze przez Komitet Obywatelski Dobro Dziecka. Gościem wydarzenia był Łukasz Gierek, prezes Fundacji Hate Off, który od lat zajmuje się problemem przemocy i patologicznych treści w sieci. Jak czytamy dalej, podczas prelekcji Łukasz Gierek zwracał uwagę na zjawisko szczególnie niebezpieczne dla dzieci w wieku 12-13 lat. Jak podkreślał, młodzi ludzie bardzo często utożsamiają popularność z autorytetem. Im większe zasięgi i rozpoznawalność internetowego twórcy, tym większy wpływ na sposób myślenia oraz zachowanie młodego odbiorcy. Prelegent pokazywał, w jaki sposób patoinfluencerzy budują swoją pozycję na skandalach, agresji, łamaniu norm społecznych, wulgaryzmach czy seksualizacji treści. Ostrzegał, że regularny kontakt z takimi materiałami może prowadzić do obniżenia empatii, normalizacji przemocy oraz przyjmowania patologicznych wzorców zachowań przez dzieci i młodzież. Rodzice i pedagodzy. Spotkanie wzbudziło silne emocje i poruszenie wśród uczestników. Wykładu słuchali przede wszystkim rodzice oraz pedagodzy, którzy coraz częściej obserwują wzrost agresji słownej, hejtu i problemów emocjonalnych wśród młodzieży. Wielu uczestników było pod wrażeniem skali oddziaływania patoinfluencerów na psychikę dzieci. Jak podkreślano po spotkaniu, młodzi ludzie bardzo łatwo przejmują styl bycia, język oraz zachowania internetowych idoli, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Jednym z najmocniejszych wątków spotkania była ogromna przepaść między światem dorosłych a cyfrową rzeczywistością dzieci. Dla wielu rodziców internetowe życie ich dzieci pozostaje niemal całkowicie nieznane. TikTok, YouTube, Snapchat, Discord, Roblox, Minecraft czy dawniej Omegle to dziś przestrzeń, w której młodzi ludzie budują relacje, przeżywają konflikty, pierwsze miłości i kształtują swoje poglądy. To właśnie tam tworzy się ich tożsamość i sposób postrzegania świata. Prelegent zwraca uwagę, że wielu rodziców nie zna internetowych znajomych swoich dzieci, nie wie, w jakie gry grają, ani jakie treści oglądają każdego dnia. Tymczasem świat wirtualny rozwija się tak dynamicznie, że nawet między dziećmi w wieku 10 i 15 lat pojawia się pojawia się ogromna różnica językowa i kulturowa. Inne kody komunikacyjne, hasztagi, emotikony czy trendy sprawiają, że młodzi funkcjonują w rzeczywistości często niezrozumiałej dla dorosłych. Na zakończenie spotkania Łukasz Gierek skierował do rodziców i wszystkich dorosłych ważny apel. Podkreślał, że sama kontrola technologii nie wystarczy. Przestańmy mierzyć czas spędzony przez dziecko w technologii, a zacznijmy mierzyć czas spędzony z dzieckiem, mówił. Jak zaznaczał, najważniejsza pozostaje relacja, rozmowa, obecność i zainteresowanie światem młodego człowieka. To właśnie bliskość i zrozumienie mogą stać się najskuteczniejszą ochroną przed destrukcyjnym wpływem influencerów oraz niebezpiecznych treści w sieci. Spotkanie relacjonował serwis Jelonka.com, a ja mam nadzieję, że nie będzie to jedyna okazja do poruszenia tego tematu i że takich inicjatyw, które ten technologiczny świat dzieci i młodzieży dorosłym pokazują, będzie jeszcze więcej.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje, a w niej przed nami m.in. wiadomości kulturalne. W każdym odcinku programu Tydzień w Jeleniej Górze sprawdzamy, co ciekawego artystycznie i kulturalnie w mieście się dzieje. Dziś garść aktualności m.in. dla miłośników kina. Sporo nowości, sporo filmowych premier na ekranach kin w naszym mieście, o czym usłyszycie za kilka minut, bo teraz z kolejnym dziś gościem zapraszać będziemy Was do Cieplic.
1: Tym żyje Jelenia Góra.
2: Lucyna Musiał, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym imienia Jana Musiała.
0: Będziemy Państwa zapraszać na wydarzenie, które powraca, dzięki któremu będziemy mogli sobie przypomnieć troszkę o naszym zdrowiu, troszkę pomyśleć o innych. Tych tematów będzie wiele, o nich pewnie zaraz powiemy. Co to jest za wydarzenie?
2: To jest cieplicki maraton, wiosenny maraton cieplicki pod nazwą Wiosenne Przełamywanie Barier.
0: No właśnie, maraton nasuwa taką myśl o tym, że potrzebny będzie wysiłek. Czy w istocie tak będzie?
2: No tutaj tego wysiłku będzie może trochę mniej, aczkolwiek chodzenie po scenie w charakterze modela, czy występy taneczne, to też, no umówmy się, jest wysiłek.
0: Na pewno będziemy mogli to wszystko podziwiać, zobaczyć z perspektywy gości, z perspektywy uczestników. Istotny jest ten drugi człon, chyba nawet istotniejszy, czyli przełamywanie barier, bo to jest taka myśl przewodnia tego spotkania.
2: Tak jest. Z uczestnikami i gwiazdami na wybiegach będziemy mieli 3 bloki pokazów mody, więcej niż w poprzednich latach, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Będą osoby z niepełnosprawnościami, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będą też występy osób z niepełnosprawnościami, które są przygotowywane przez osoby zdrowe. Będzie koncert skrzypcowy pani Ewy Antosi, która przygotowuje Żanetkę Glińską. Będzie też koncert wokalny Mai Boguckiej z Justynką Czuchraj i będzie pokaz taneczny dwóch chłopców, Marcela Pietrzaka i Jakuba Pietruchy. I tutaj obaj chłopcy są z niepełnosprawnością, ale razem ćwiczą. Także myślę, że będzie no dużo takich ciekawych atrakcji i do pokazów mody będzie muzyka na żywo. Pan Jacek Szreniawa przygotowuje chłopca ze środowiskowego domu samopomocy, Kacpra, który będzie grał na keyboardzie. I Kacper ma to do siebie, że on nut nie zna, ale on usłyszał utwór i go po prostu świetnie odtwarza, bezbłędnie.
0: Czyli w każdej sferze, w każdej dziedzinie organizacyjnej udział osób niepełnosprawnych jest istotny.
2: Tak jest, jest bardzo istotny, jest najważniejszy, tak bym powiedziała, bo to ma być tak naprawdę ich święto i oni mają być gwiazdami na tej scenie, niekwestionowanymi. My jesteśmy tylko dodatkiem.
0: No właśnie, chodzi o to przełamywanie barier i pokazanie, że jest możliwość do spotkania się, do integracji i ona też jest istotna chyba. Dziś nadal mówimy o tym, że ta potrzeba istnieje.
2: Istnieje i myślę, że zawsze będzie istniała. Natomiast no, niezmiernie ważne jest to, żebyśmy spotykali się osoby zdrowe z osobami z niepełnosprawnościami, bo tylko w ten sposób zobaczymy i nauczymy się, oswoimy tą niepełnosprawność, bo często niestety to widać na rynku pracy, rozmawialiśmy nawet w tym podczas spotkania z panią poseł Krawczyk i panią poseł Hartwig, że pracodawcy boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnościami, bo nie znają tej niepełnosprawności. Jak czegoś nie znamy, to się tego boimy. I to między innymi, ten dzień, to święto, to wydarzenie ma służyć temu, żebyśmy zobaczyli, że to są osoby z takimi samymi pragnieniami, marzeniami, celami jak my.
0: Dla nas to okazja do integracji, dla osób, które pojawią się na scenie, okazja do tego, żeby no, spróbować czegoś innego, nowego, być może z ich perspektywy często nieosiągalnego, no bo niewiele jest takich okazji, by na wybiegu się pojawić czy zagrać koncert przed publicznością.
2: Tak jest, oni też chcą zostać, jak zresztą mówili w wywiadach już wcześniejszych, że chcą zostać zauważeni i to im taką możliwość daje i w przeciwieństwie do nas na przykład, bo jak ja rozmawiam i umawiam się na spotkanie na przykład z panem, to odczuwam tremę, oni tej tremy nie mają, oni się świetnie czują, daje im to ogromną satysfakcję, nie wiąże się to ze stresem, być może jakiś niewielki jest, ale generalnie to jest przede wszystkim dla nich radość i radość z tego, że mogą się pokazać, że ktoś ich zauważy, że będzie bił brawo, że zostaną po prostu zauważeni.
0: Jest kilka punktów programu, ale chyba takim najbardziej charakterystycznym jest ten pokaz mody, tak mi się wydaje, no bo to taka forma pokazania siebie bezpośrednio. Jakie są kulisy, jeśli chodzi o przygotowania do tej części programu, no bo domyślam się, że to nie dzieje się spontanicznie.
2: Teraz trochę zmieniliśmy. Wcześniej wyglądało to tak, że zbieraliśmy, chodziliśmy po firmach, prosiliśmy, zbieraliśmy środki finansowe i ubieraliśmy, spotykaliśmy się z uczestnikami i chodziliśmy po sklepach i ubieraliśmy ich my jako stowarzyszenie. A teraz to troszkę zmieniliśmy i rzeczywiście cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ ogłaszamy się już i w mediach społecznościowych i osoby prywatne wybierają sobie uczestników, zazwyczaj nie wybierają z imienia i nazwiska, tylko proszą, żebyśmy kogoś ewentualnie wyznaczyli i osoby prywatne będą ubierały uczestników i to będzie na tym polegało, że na przykład jutro oni się już ze sobą spotykają. Jest to możliwość nawiązania relacji, pochodzą razem po sklepach, a tak byliśmy to tylko my, ja i ewentualnie osoba, która mi pomagała, a tutaj może się zawiąże jakaś nić porozumienia, może ten kontakt będzie dalej trwał, a poza tym dla tych osób, które będą ich ubierać, no to też będzie, myślę, fajne spotkanie i fajna przygoda.
0: Czyli to taki trochę autorski pokaz mody jednocześnie.
2: Tak, tak, tak.
0: No to będziemy mogli ocenić tę kreatywność, no bo domyślam się, że też dość duży wpływ na to, jak będą ubrani, będą mieli sami bohaterowie tego spotkania, no bo oni też chyba poniekąd będą wybierali.
2: Tak, w 100%. To mają być stroje ich marzeń i oni tutaj wybierają. My, że tak powiem, jesteśmy tylko sponsorami, a to jest ich własna inicjatywa, dlatego też staramy się, żeby raczej rodzice w tym nie uczestniczyli, bo wiadomo, że tutaj może być konflikt interesów. Oni sobie po prostu wybierają sami.
0: Czyli nie będzie sugestii mamy bądź taty, że mi się to nie podoba, to ci nie pasuje, może coś innego.
2: Nie będzie. Nie, nic z tego. To sami.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Pełna dowolność, efekty będziemy mogli ocenić niebawem za kilka dni. Program znamy, a kogo zapraszamy?
2: Powiem jeszcze jedno, bo w programie będzie, znaczy zaprosiliśmy w tym roku, ja się z tego bardzo cieszę, będzie gość specjalny, Mariusz Kędzierski. Mariusz Kędzierski jest to chłopak, który urodził się bez rąk. Przeszedł no, różne koleje życia, często trudne, natomiast w tej chwili skończył architekturę wnętrz, wydał książkę, robi świetne fotografie, ożenił się, urodziło mu się dziecko, napisał świetną książkę o tym, jak ważne są marzenia i że jak naprawdę bardzo marzymy, jesteśmy zdeterminowani, to możemy te marzenia spełnić. Będzie z nim rozmawiała Anita Odachowska, także myślę, że jest to dla mnie bardzo ważne, bo mam nadzieję, że on będzie dla nas takim przykładem, że można i że nie wolno stygmatyzować osób z niepełnosprawnościami, że oni też, że można być osobą niepełnosprawną i spełniać swoje marzenia i mieć wystawę obrazów w Stanach Zjednoczonych, jak się bardzo chce.
0: No to solidna dawka motywacji się szykuje przy okazji dla uczestników, dla tych, którzy będą pojawiali się na scenie, ale także dla gości, więc kogo zapraszamy? Zapytam raz jeszcze.
2: Zapraszamy w zasadzie wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i mieszkańców spoza Jeleniej Góry i szkoły. Myślę, że przedszkola też znajdą dla siebie coś fajnego, bo na zewnątrz trochę się będzie działo, będą animacje, będziemy malowali buźki, więc będzie i dla dzieci, i dla osób trochę starszych. Zależy nam bardzo, żeby było jak najwięcej na widowni osób zdrowych, tak to nazwijmy, tak? Żeby była ta integracja, żebyśmy się nie ograniczali tylko do osób z niepełnosprawnościami, tylko żeby przyszli mieszkańcy, zobaczyli, poznali i my miejmy nadzieję, że to później będzie w przyszłości owocowało.
0: To hasło przełamywania barier jest najlepszą sugestią i mam okazję, mam nadzieję, że będzie ku temu sporo okazji. To wszystko w Cieplicach wydarzy się na takim poziomie mocno społecznym, ale potrzebne są też wręcz niezbędne chyba takie działania systemowe. Wspomnieliśmy o pracy, o tym, że no, czasem my jako osoby pełnosprawne mamy trudności z odnalezieniem się na tym rynku pracy i to trwa. No, domyślam się, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami ta droga jest dziś jeszcze bardziej skomplikowana. Mimo tego, że mówimy o większej dostępności, o szerszym postrzeganiu tematu, no to problem nadal istnieje.
2: Z mojego doświadczenia jest to bardzo trudne. Jest to nadal bardzo trudny temat i ja osobiście uważam, że osoby z niepełnosprawnościami są dalej stygmatyzowane. I we wspomnianej wcześniej rozmowie i spotkaniu wczorajszym między innymi też o tym mówiłyśmy i to bardzo mocno wybrzmiało, że tak naprawdę nikt nie ma prawa stygmatyzować ani osób z niepełnosprawnościami, ani ich rodziców. Ale wiemy doskonale, że to, że my sobie powiemy, że nie ma prawa, to wcale nie znaczy, że tak w rzeczywistości nie jest. I myślę, że tutaj jest dla nas jeszcze naprawdę no, dużo pracy do wykonania. Wiemy doskonale o tym, że jest wiele firm, urzędów, które wolą zapłacić karę, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, tak? Także to no...
0: Chciałem zapytać właśnie, czy z Pani perspektywy to są działania takie intencjonalne, czy jednak wynika to po prostu ze strachu, obawy, że nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać, braku doświadczenia? Jak to wygląda?
2: Myślę, że najczęściej tak, że to wynika z obawy, bo jeżeli kogoś nie znamy, to się go boimy po prostu, tak? Więc chyba tak. Uważam, że przy czym no pewnie intencjonalnie też się czasami zdarza, tak? Bo sytuacje są różne. Natomiast myślę, że takim głównym problemem to jest to, że my nie znamy tych osób z niepełnosprawnościami, nie wiemy jak się zachować, jak z taką osobą rozmawiać, boimy się, jak ona się może zachować. Jak nie znamy, no to też wyolbrzymiamy, wydaje nam się, że te osoby, nie wiem, mogą być czasami trudne do ogarnięcia, do okiełznania. Natomiast no, tak to nie wygląda.
0: Tak sobie myślę, że to troszkę praca u podstaw, bo nawet jeśli nie stoją za tym złe intencje, nawet w obrębie rodzin, kiedy no, ciężko od dzieci na przykład wymagać świadomości, doświadczenia i takiej chęci nawiązywania kontaktu, to jest to chyba tym trudniejsze, jeśli nawet rodzice nie do końca mają świadomość, więc to chyba od szkoły powinniśmy zacząć, już od najwcześniejszych lat, jeśli chodzi o tę świadomość i komunikację społeczną.
2: Oczywiście, że tak, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tych barier, te bariery się tworzą później, właśnie na etapie szkoły, domu. Nawet wspomniany Mariusz Kędzierski pisze o tym w swojej książce, że on jak był małym dzieckiem, jeszcze jak chodził do przedszkola na etapie wczesno-przedszkolnym, on nie miał świadomości, że on jest inny od dzieci. Jemu się wydawało, że jest taki sam. I dzieci traktowały go dokładnie tak samo jak wszystkie inne, widząc pewne problemy, one go karmiły, opiekowały się nim, ale nie na takiej zasadzie, że on jest inny. Gorszy, tylko po prostu mają tą wrodzoną taką tak empatię i troskę, no i opiekowały się nim, a później już było gorzej, czyli my z wiekiem niestety nasiąkamy tymi uprzedzeniami, no i później to procentuje w dalszym życiu.
0: Czy miejsce jakoś determinuje możliwości? No bo często w kontekście rynku pracy czy możliwości odnalezienia się w różnych dziedzinach życia mówimy o tym, że no większe miasta dają większe możliwości. Czy z Pani perspektywy Jelenia Góra może być takim ograniczeniem dzisiaj?
2: Myślę, że częściowo tak. Ja obserwuję, akurat dla mnie takim wzorem jest Gdańsk, Wiem skądinąd, że w Urzędzie Miasta, zdaje się, pan wiceprezydent ma dziecko z niepełnosprawnością. Może to też powoduje, że jakoś inaczej są te osoby postrzegane i więcej się drzwi dla nich otwiera. Bo wiem, że tam pracuje i chłopak z zespołem Downa w Urzędzie Miasta, w punkcie informacyjnym, że dziewczynka pracuje w teatrze i nie ma z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. I jakoś mieszkańcom to wcale nie przeszkadza. Wystarczyło po prostu dać im szansę i umożliwić to. Natomiast no, w mniejszych miastach już jest z tym niestety problem.
0: Na pewien progres możemy liczyć między innymi dzięki takim spotkaniom, dzięki takim wydarzeniom. Bo pierwszy krok to po prostu spotkanie się, zobaczenie, być może będzie to okazja do poznania się, nawiązania, jak pani wspomniała wcześniej, relacji, więc tym bardziej państwa zachęcamy do tego, by zarezerwować czas, spróbować poświęcić chwilę i zobaczyć, co ciekawego się wydarzy w Cieplicach. No właśnie, gdzie i kiedy, bo to jest też istotna informacja.
2: Uroczystość, impreza odbędzie się 6 czerwca w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach od godziny 10 do godziny 14.
0: Musimy kupić bilet, zapowiedzieć się, czy wystarczy przyjść, jak to działa?
2: Wystarczy przyjść. Wystarczy przyjść z otwartym sercem, otwartym umysłem, nic więcej nie potrzeba. A my czekamy.
0: A organizacyjnie, bo jeszcze kilka dni pozostało, czy są jakieś potrzeby może? Czy jest jakaś forma zaangażowania się w tworzenie tego wydarzenia? Czy raczej już państwo jesteście na gotowo i szykujecie się do tej ostatecznej wersji?
2: Jedyne, czego jeszcze potrzebujemy, to gdyby ktoś zechciał ubrać któregoś z naszych uczestników pokazu mody, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, ponieważ mamy w tym roku bardzo dużo chętnych, a nie potrafiliśmy nikomu odmówić.
0: Właśnie, powiedzmy, ile osób zobaczymy, bo tak ogólnie mówiliśmy, a ja o to nie zapytałem, to też ważne.
2: No będzie 20 osób. Do tej pory to było 10, 12, a w tym roku jest 20.
0: To spore grono, których kreacje będziemy mogli podziwiać już za kilka dni, więc raz jeszcze do Cieplic zapraszam.
2: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Wiosenne przełamywanie barier w Cieplicach, przypominam, 6 czerwca. Zapraszała Lucyna Musiał. Za chwilę w programie Radia Złote Przeboje wiadomości kulturalne i propozycje dla miłośników kina, ale najpierw słów kilka o działaniach policji w naszym mieście. O jednej z interwencji więcej teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który posiadał w mieszkaniu narkotyki, a także stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych mieszkańców budynku. Do zdarzenia doszło 20 maja bieżącego roku około godziny 19:40. Policjanci zostali skierowani na interwencję po zgłoszeniu mieszkanki miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że jej sąsiad zachowuje się agresywnie i irracjonalnie, wyrzuca przez okno różne przedmioty oraz grozi mieszkańcom przedmiotem przypominającym broń. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa w swoim mieszkaniu. Kiedy weszli do środka, 24-letni mieszkaniec Jeleniej Góry nie wykonywał wydawanych przez policjantów poleceń i zachowywał się w sposób bardzo pobudzony. Mundurowi podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło przeprowadzone badanie testerem. Podczas dalszych czynności policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. Funkcjonariusze potwierdzili również, że przedmiot, który mężczyzna groził mieszkańcom, był plastikową atrapą broni, zabawką. 24-latek został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dalszych czynności. Przypominamy, że każde zachowanie mogące zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców jest traktowane z pełną powagą i wymaga natychmiastowej reakcji służb. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a potencjalne zagrożenie wyeliminowane.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A teraz zaglądamy do jeleniogórskiego kina Helios. Tam od tego weekendu premierowo m.in. Drzewo Magii, więc zaczynamy od familijnej propozycji. Polly i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo, zamieszkiwane przez barwne, ekscentryczne postacie. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy pełne zapierających dech przygód. W ten weekend na duży ekran powracają też Gwiezdne Wojny w odsłonie pod tytułem Mandalorian and Grogu. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród Mandalorianina Dina Djarina i jego młodego podopiecznego Grogu. Premiera numer 3 to już propozycja dla tych, którzy w kinie preferują gęsią skórkę, bo jest to horror pod tytułem Pasażer. Kilka tygodni po rozpoczęciu nowego etapu życia i ruszenia w trasę, młoda para staje się świadkiem przerażającego wypadku, w którym ginie kierowca. Krótko po tym zdają sobie sprawę, że nie opuścili miejsca zdarzenia sami. Demoniczna istota zwana pasażerem nie spocznie, dopóki nie dopadnie ich obojga i nie zamieni ich życia w koszmar. Przed nami także dodatkowy specjalny pokaz z cyklu Helios Replay, no i spotkanie z klasyką w najbliższą sobotę o godzinie 15 na dużym ekranie Powrót do przyszłości. W tej klasycznej przygodzie science fiction w reżyserii Roberta Zemeckisa ekscentryczny wynalazca Doc Brown zamienia DeLoreana w wehikuł czasu, który nieumyślnie wysyła jego młodego przyjaciela Marty'ego McFly'a 30 lat w przeszłość. A jeśli oferta jeleniogórskiego Heliosa to wciąż zbyt mało, można zajrzeć także do kina Lot. Tam Miłość w czasach apokalipsy, czyli najnowsza propozycja w reżyserii Anne Emont. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej dostawcy lampy poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmienia wszystko. Ziemia drży, a serca eksplodują. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w ten weekend i w nadchodzącym tygodniu w sali kinowej. Propozycja numer 2 to film pod tytułem Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki w Ligę, próbując poukładać życie sobie i swoim dzieciom. Każda z nich niesie inny bagaż doświadczeń, inaczej rozumie macierzyństwo i zmaga się z własnym lękiem, samotnością czy bezradnością. Bracia Darden po raz kolejny kierują uwagę na tych, których łatwo zepchnąć na margines. To czuła, przejmująca opowieść o młodych kobietach, które mimo zagubienia i trudnych startów wciąż próbują znaleźć miłość, oparcie i własną drogę. Młode matki to druga premiera, a propozycja numer 3 to inspirowany prawdziwą sprawą dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. To film Verdict w reżyserii Davida Merrimana i Jima Sheridana. Inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą dramat sądowy, który wraca do jednej z najgłośniejszych zbrodni w Irlandii Francji, Jim Sheridan prowadzi widza przez proces pełen sprzecznych tropów, emocji, manipulacji i pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To 90 minut gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. I tą filmową propozycją kończymy nasze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. A za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Prawie 30 lat trzeba było czekać na nową siedzibę ratowników karkonoskiej grupy GOPR w Szklarskiej Porębie. No i w końcu doczekaliśmy się. To jeden z tematów w dzisiejszym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam i zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Co zatem się zmieni w Szklarskiej Porębie?
2: Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe.
1: Dobre wiadomości mamy także dla pasażerów komunikacji w regionie.
3: 4 autobusy elektryczne Solaris zasilą flotę obsługującą połączenia komunikacji karkonoskiej właśnie. Organizator systemu komunikacyjnego, powiat karkonoski, zapowiada też wprowadzenie korekty rozkładu jazdy, tak by lepiej uwzględniały realne warunki na drogach.
1: O czym więcej za chwilę opowie Bogdan Widawka w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Będzie też o tym, jak zmienia się Kamienna Góra pod kątem potrzeb rowerzystów.
4: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
1: I o tym w szczegółach opowie wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss, w dalszej części naszego magazynu. Warto więc być z nami do końca. Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie, na którą raz jeszcze serdecznie zapraszam. A teraz czas już na spotkanie z pierwszym dziś gościem, Adamem Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Dużo cierpliwości trzeba byłoby dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
2: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany, dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim, w takich nie najlepszych warunkach, więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w karkonoszach.
1: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
2: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
1: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła. No bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
2: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień. To będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
1: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
2: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach między 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no, zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
1: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
2: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, no jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
1: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
2: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
1: Ta strona medyczna to jedno, ale budynek dość spory w zestawieniu z tym, w którym działaliście dotychczas, więc to zaplecze też jest większe. Oprócz kwestii motoryzacyjnych, transportowych, logistycznych i ratowniczych, no to jest też miejsce dla was.
2: Tak, jak najbardziej. Ta strefa socjalna pozwoli na dużo lepszy wypoczynek ratowników, ale także na trening, kiedy tych zdarzeń nie ma. Będzie do dyspozycji nowoczesna siłownia ze ścianką wspinaczkową, na której ratownicy będą mogli trenować także techniki linowe i przygotowywać się po prostu do wymagających akcji.
1: Ja nie życzę nikomu, żeby to miejsce w takim trybie awaryjnym oglądało od środka, bo to z reguły są okoliczności wypadkowe i ratownicze. A czy to miejsce będziemy mogli jakoś odwiedzić, tak by zobaczyć, jak ono po otwarciu będzie wyglądało, czy to jest wasza oaza, wasze miejsce, drzwi zamknięte tylko i wyłącznie dla ratowników?
2: Tego typu drzwi otwarte zwykle są organizowane dla grup szkolnych, przedszkolnych. Organizujemy chętnie prelekcje edukacyjne dla dzieci. Wtedy tego typu możliwość oglądania stacji jest, jeżeli zgłoszą się do nas szkoły i na taką prelekcję chcą się udać, to jak najbardziej w ramach edukacji najmłodszego pokolenia zapraszamy do stacji, gdzie ratownicy opowiedzą o swojej pracy i o bezpieczeństwie w górach. Na co dzień nie ma takiej możliwości, by zwiedzać i oglądać stację. Jest to po prostu miejsce pracy. pracy, tak jak to też wygląda w straży pożarnej czy na policji, no to, to nie są, że są drzwi otwarte i zapraszamy każdego dnia, by zwiedzać tego typu stacje.
1: Ale rozumiem, że biorąc pod uwagę czas oczekiwania i wspomniane 30 lat, to jakieś oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi będzie.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to oficjalne otwarcie nastąpi w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnej daty. Czekamy na oficjalny termin zakończenia wszystkich prac i wtedy będziemy mówić o oficjalnym otwarciu. Ale teraz mogę zaprosić 30 maja na 50-lecie Grupy Karkonoskiej GOPR, właśnie w Szklarskiej Porębie. Pod dolnym wyciągiem, pod dolną stacją wyciągu na Szrenice. Duża impreza edukacyjna dla wszystkich turystów. Interesujące panele o bezpieczeństwie, o historii ratownictwa. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, warsztaty z pierwszej pomocy. Także zabawy dla dzieci, strefa właśnie dla najmłodszych. Także będzie dużo się działo. Zapraszamy do odwiedzenia naszych social mediów, gdzie są szczegóły dotyczące tej imprezy.
1: Zaprasza Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR, który jest dziś naszym gościem w magazynie Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy przede wszystkim o nowej stacji w Szklarskiej Porębie, jej start i otwarcie w okolicach wakacji przed sezonem letnim. A do tematu wrócimy po krótkiej przerwie, bo teraz z nami jest już Bogdan Widawka i sprawdzać będziemy wspólnie, co działo się w regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, a zaczynamy od dobrych informacji, zwłaszcza dla mieszkańców powiatu karkonoskiego. 4 autobusy elektryczne Solaris zasilą flotę obsługującą połączenia komunikacji karkonoskiej właśnie. Organizator systemu komunikacyjnego, powiat karkonoski, zapowiada też wprowadzenie korekty rozkładu jazdy, tak by lepiej uwzględniały realne warunki na drogach i większą pieczę nad punktualnością przejazdów. Powiat karkonoski zapowiada również inne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji karkonoskiej. Planowane jest udostępnienie aplikacji mobilnej z podglądem autobusów w czasie rzeczywistym i utworzenie nowych połączeń, w tym reaktywowanie linii turystycznej 116 Karpacz Podgórzyn Szklarska Poręba, która zostanie uruchomiona zgodnie z rozkładem jazdy w okresie letnim od 27 czerwca. Mieszkańcy powiatu do 30 czerwca mogą zgłaszać w swoich urzędach gmin i w siedzibie powiatu uwagi dotyczące godzin kursów, przebiegu tras, opóźnień, braku kursów czy podobnych problemów. Te uwagi będą podstawą ewentualnych korekt. Więcej szczegółów w tej sprawie zamieszcza NJ24.pl. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz o zuchwałej kradzieży i o tym, że kradzież ma krótkie nogi. Mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży szczególnie zuchwałej, do której doszło 3 kwietnia bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry Sobieszowa. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, pokrzywdzony przyjechał do jednego z bankomatów, gdzie wypłacił gotówkę, a następnie wsiadł do swojego samochodu. W tym czasie był obserwowany przez sprawcę, który wykorzystał moment nieuwagi. Gdy pokrzywdzony znalazł się już w pojeździe, napastnik podbiegł od strony pasażera i w sposób gwałtowny wyrwał mu z ręki saszetkę. W jej wnętrzu znajdowały się dokumenty, telefon komórkowy oraz gotówka w kwocie blisko 2000 zł. Pokrzywdzony niezwłocznie powiadomił policję. Funkcjonariusze przystąpili do działań obejmujących m.in. analizę zapisów z kamer monitoringu oraz gromadzenie informacji operacyjnych. W wyniku podjętych czynności ustalili tożsamość podejrzewanego. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który dopuścił się przestępstwa, działając w warunkach tzw. recydywy. Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, opuścił region i wyjechał do Gdyni. Nie zdołał jednak uniknąć sprawiedliwości. Dzięki współpracy funkcjonariuszy został zatrzymany na terenie tego miasta. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
3: Relacjonowała Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci gazowej w obrębie ulic 1 Maja, Wincentego Pola i Złotniczej. Wszystkie prace prowadzone są etapami. W pierwszej kolejności roboty obejmują ulicę 1 Maja. Zakończenie robót na ulicy 1 Maja planowane jest na 18 maja. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora programu Tydzień w Jeleniej Górze, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A za mną, przypominam, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR Adam Tkocz. Rozmawiamy o nowej siedzibie, nowej stacji ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR w Szklarskiej Porębie.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Ustaliliśmy już, że to nie jest zwykła przeprowadzka, ona wymaga przygotowania i też pewnie będzie chwilę trwała. Dostosowanie miejsca to też druga strona medalu. A kiedy planujecie rozpoczęcie pracy, tak żeby już w pełni korzystać z tego miejsca?
2: Zakładam, że rozpoczniemy pracę tam od początku wakacji, gdzieś od 1 lipca. Czekamy na ostateczny termin odbiorów, ale wygląda na to, że wraz z początkiem wakacji ratownicy zaczną pracować już z nowej stacji. Idealnie się to zbiega z dużym natężeniem ruchu turystycznego, kiedy ta stacja też będzie procentować właśnie swoją nowoczesnością w tym, że ratownicy będą mogli wyjeżdżać szybciej do tej dużej ilości zdarzeń, która w tym rejonie jest. Statystycznie w rejonie Szklarskiej Poręby mamy więcej akcji i działań niż w rejonie Karpacze, jeżeli chodzi o sezon letni. Tutaj Szklarska wraz jeszcze z rejonem Gór Izerskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Naprawdę dużo zdarzeń wypadkowych, rowery górskie, wspinanie, działania też tutaj w Karknowskim Parku Narodowym. Także bardzo dużo zdarzeń. W zeszłym roku Grupa Karknowska GOP ratowała 850 osób. W tym roku statystyki wyglądają podobnie, a najtrudniejszy sezon wakacyjny jeszcze przed nami.
1: No właśnie, utarło się tak, że myślimy o intensywnej, czy też intensywniejszej pracy ratowników karkonoskiej grupy GOPR z perspektywy sezonu zimowego, ale te granice się chyba zacierają, no bo mimo tego, że ten szczyt, o którym pan wspomniał w postaci wakacji, jest przed nami, zima już za nami, ten sezon zimowy pożegnaliśmy, wiosna jest czasem przejściowym, ale też nie jest takim momentem, w którym wyspoczęliście na laurach, obserwując media społecznościowe i te relacje ze szlaków, no to interwencji nadal jest chyba sporo, więc nie nudzicie się na dyżurach, jak nie mam.
2: Nie, teraz już w zasadzie nie ma przestojów. Turyści przyjeżdżają w góry przez cały rok. Kwiecień jest takim najspokojniejszym miesiącem w skali całego roku, kiedy statystycznie obserwując kilka lat do tyłu, tych turystów jest najmniej w Karknowskim Parku Narodowym i w związku z tym tych zdarzeń też jest mało. Sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma aż tyle, jeżeli chodzi o porównanie do sezonu wakacyjnego, do lata, ale są to zdarzenia dużo trudniejsze. Akcje zimowe potrafią trwać po kilka godzin i są wymagające i też wymagają później też z drugiej strony tego przywrócenia gotowości, gdzie ratownicy muszą zaopiekować się tym mokrym sprzętem i wszystko doprowadzić do porządku, do kolejnego wyjazdu. W lecie zdarzeń dużo więcej, ale często dzięki dobrej pogodzie, łatwiejsze zdarzenia, łatwiejsze dotarcie do poszkodowanego. Dzięki temu nawet 5-10 akcji w ciągu dnia jest dużo łatwiej zrealizować niż czasem dwie w zimie.
1: Zawsze jest jakiś czynnik losowy, który sprawia, że wypadki się zdarzają i dzieją się niezależnie od nas, ale w wielu sytuacjach mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. No i mogłoby się wydawać, że jak wiosna, to dużo bezpieczniej, no bo nie ma śniegu, szlaki nie są aż tak oblodzone, więc generalnie nie ma co się specjalnie przejmować, ale wypadki tak czy inaczej się zdarzają. Z waszego doświadczenia, co bywa ich w tym okresie najczęstszą przyczyną? Na co my, wyruszając w góry, planując wolny czas w tym regionie, powinniśmy uważać?
2: Jeżeli chodzi już o sezon letni, to zwracajmy uwagę na prognozę pogody, na burze. One potrafią być bardzo niebezpieczne, ale to jest tylko chwila, by sprawdzić tą prognozę pogody na telefonie. Jeszcze najlepiej dzień przed wyjściem, ale także w ciągu dnia, w trakcie wycieczki. Pamiętajmy, że pogoda jest dynamiczna. Obserwujmy niebo, ale też w jakiejś aplikacji warto sprawdzić radar burzowy, czy nie zbliża się jakaś komórka z wyładowaniami. Tutaj kilka dni temu sytuacja na Giewoncie, kiedy powtarza się to takie trudne zdarzenie, trafienie pioruna w turystów. Pamiętajmy, że w niższych górach do tego typu zdarzeń też dochodzi. W Karkonoszach też potrafi być bardzo niebezpiecznie. Dwa lata temu w Górach Izerskich 24 osoby rażone piorunem, także prognoza pogody to jest rzecz kluczowa. Tego typu zdarzenia mogą wydawać się błahe, ale naprawdę szybko mogą skończyć się tragicznie. Pamiętajmy też o standardowym, dobrym przygotowaniu. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, także powerbank, by zawsze można było wezwać tą pomoc. I pamiętajmy też, że na grzbiecie Karkonoszy mimo letniej pogody potrafi być dość mroźno. Przy mocniejszych wiatrach temperatury potrafią spadać do kilku stopni powyżej zera. Także ciepła kurtka, niezależnie od pogody, wiatrowa, przeciwdeszczowa, zawsze powinna być w plecaku.
1: Obuwie to jest też taki temat, który powraca. Historie z wyruszaniem w góry w klapkach czy japonkach to są takie już w zasadzie ikoniczne zdarzenia. Pytanie, czy to już jest historia, czy one się jednak powtarzają? Czy jeszcze się zdarzają takie przypadki, kiedy mówimy o takim skrajnym nieprzygotowaniu, że ktoś jest zaskoczony, że jednak w górach takie warunki są, no i nie do końca ta odzież jest adekwatna do okoliczności?
2: No niestety to jest dalsze coś, co pokutuje, zwłaszcza wśród turystów, którzy wjeżdżają do góry wyciągiem. No, idą przez miasto, mają chodnik, wsiadają na wyciąg i nagle znajdują się wysoko na górskim szlaku bez w zasadzie przygotowania. Zarówno chodzi, jeżeli o odzież, jak i obuwie. W rejonie Domu Śląskiego w wakacje, jeżeli popatrzymy na to obuwie wśród turystów, to myślę, że tylko połowa ma typowe sportowe górskie obuwie, a osoby są po prostu poubierane jak na deptak miejski. Przy łatwym szlaku, krótkiej wycieczce może się nam poszczęścić i nic się nie stanie, ale pamiętajmy, jeżeli wybieramy się na trudniejsze szlaki, na dłuższą wycieczkę, to jest nasze bezpieczeństwo. Lepsze obuwie, mniejsze ryzyko poślizgnięcia się, złamania, zwichnięcia, a tego typu zdarzeń mamy bardzo dużo. To jest 70% myślę pracy ratowników górskich, którą można po prostu częściowo uniknąć, po prostu zabierając odpowiednie obuwie na szlak.
1: Te wypadki się zdarzają i zdarzać się będą, jeśli mowa o takim czynniku, na który nie mamy wpływu. Jeśli mamy poczucie, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, coś się już wydarzyło, to na koniec przypomnijmy, jak reagować i jak po tę pomoc się zgłosić.
2: Po pierwsze, nie bójmy się zadzwonić do GoPro. Dyspozytor chętnie doradzi, nawet w sytuacji, kiedy ta pomoc bezpośrednia ratowników nie będzie na miejscu potrzebna. Także jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, mamy jakieś wątpliwości co do pogody, szlaku, czy też naszego stanu zdrowia, zadzwońmy na 985 lub skorzystajmy z aplikacji Ratunek. Połączmy się z dyspozytorem GoPro, który doradzi i pomoże nam w tej sytuacji, a jeżeli już stało się coś poważnego, wyślę na miejsce zespół ratowników.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O tym przypominał naczelnik Karkonoskiej Grupy GoPR Adam Tkocz, który był dzisiaj naszym gościem w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy o nowej siedzibie i nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Nową przestrzeń mają do dyspozycji także inni ratownicy, strażacy OSP przy ulicy Wiejskiej. Co się tam zmieniło, o tym z kolei więcej opowie teraz rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
0: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
6: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze otrzymali właśnie do swojej dyspozycji nowoczesną, komfortową, no i spełniającą wszystkie obecne standardy siedzibę. W ramach zrealizowanego przez miasto Jelenia Góra zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze powstał nowy budynek zapewniający strażakom pełen komfort i bezpieczeństwo realizowanych przez nich zadań. Poza standardowym wyposażeniem zapewniającym właściwe przechowywanie, użycie i zabezpieczenie pojazdów i sprzętu, budynek wyposażony został m.in. w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, a na obiekcie zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Do dyspozycji strażaków są wygodne pomieszczenia socjalne, a przy budynku wykonany został utwardzony plac manewrowy wraz z drogą dojazdową oraz parking. Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj wykonała firma PID Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego. Wartość całego zamówienia to ponad 2,5 miliona złotych. Współfinansowana została w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, tu w wysokości 2 milionów złotych to dotacja, oraz z budżetu miasta Jelenia Góra ponad 500 tysięcy złotych.
0: Jeszcze dziś w programie.
1: Naszym gościem w magazynie Radia Złote Przeboje będzie dziś także Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dobre wiadomości dla rowerzystów, bo w naszym regionie pojawi się kolejny odcinek cyklostrady dolnośląskiej. W jej ramach swoją kontynuację będzie miała trasa, która rozpoczynała się od Antonówki, prowadząca przez Kamienną Górę aż do Krzeszowa. Ale więcej szczegółów już za kilka minut.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz czas na wakacyjne plany, bowiem chwilę temu poznaliśmy datę kolejnej odsłony festiwalu Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zaprasza marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
0: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
7: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Gandrzeja Sałackiego. 29-30 sierpnia, to jest ten czas, kiedy na Zamku Książ

0: związane z tymi pięknymi istotami, jakimi są konie, ale też zainteresowaną publikę, ale też wszystkich tych, którzy będą chcieli spędzić ten czas na Dolnym Śląsku, właśnie na tym wydarzeniu takim finalizującym tegoroczne wakacje.
1: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
2: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
1: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałatcy.
3: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że Mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w czterech konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski, na przykład Emilia Krakowska. W tym roku będzie również wielka rzecz, to są 28 mistrzostwa, o których z tą wielką sprawą powie Aneta, żona moja, a my oczywiście, mając na uwadze też mieszkańców, powrót do natury, kwestię piknikową, serdecznie zapraszamy do Książa, raz na benefis, o którym zaraz powiemy, a dwa w zmaganiach tych jeździeckich na benefis będzie pod zamkiem w Książu, natomiast zmagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
4: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia na terenie Stada Ogierów Książ i Zamku Książ pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Pawła Gancarza. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bochosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszam.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Zatem Art Cup Festival po raz kolejny na Dolnym Śląsku, również w roku 2026 w te wakacje, a my zmieniamy temat.
5: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
1: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
6: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym bardzo popularnym.

0: No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
1: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
0: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, tak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale to rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej. Odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
1: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
0: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminy jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach, no to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
1: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje. Ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcielibyśmy więcej. Więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
0: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów. Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowicki, znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Niedalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
1: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał, i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
0: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich tych błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
1: Czyli okolice 2027 możemy celować, powoli 28.
0: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
1: Jasne. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra, jest z nami, przypominam, i do tego spotkania my w Radiu Złote Przeboje wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Miasto przedstawiło wstępną koncepcję architektoniczną rewitalizacji basenu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, koncepcja ma charakter poglądowy i obejmuje m.in. brodzik dla dzieci z wodnym zamkiem, basen rekreacyjny z atrakcjami typu Wet Bubble oraz Splash Park, zjeżdżalnie wodne, teren wypoczynkowy dla użytkowników obiektu, boisko do siatkówki plażowej, pergole oraz elementy małej architektury. Na podstawie tej koncepcji opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa stanowiąca kolejny etap przygotowań do realizacji inwestycji. Ja wiem, że w tej wersji niewiele wam to mówi. Na wyobraźnię zdecydowanie bardziej działają zdjęcia czy też wizualizacje, bo na tym etapie o wizualizacjach możemy tylko mówić. Te znajdziecie m.in. na stronie miasta oraz we wspomnianym serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto.pl. Tam kilka takich poglądów zdjęć tego, jak basen będzie wyglądał. Nie w tym, nie w przyszłym, a dopiero w kolejnym sezonie, bowiem termin zakończenia prac dziś określa się na czerwiec 2028 roku, więc no, na razie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: A w tej części naszego magazynu wracamy do tematu, który w magazynie Radia Złote Przeboje poruszaliśmy w minionym tygodniu, w zeszły weekend, w rozmowie z Andrzejem Olszewskim, kierownikiem Muzeum Sentymentów. Nie o samym muzeum będzie mowa, a o budynku, czyli obiekcie dawnej fabryki dywanów w Kowarach, który od lat zdobi mozaika. W ostatnich dniach wokół tematu zrobiło się gorąco, zresztą dyskusja na temat tej dywanowej mozaiki trwa już od dłuższego czasu, bo ten symbol Kowar, myślę, że z czystym sumieniem tak ten obiekt możemy określić, niszczeje. No istniało ogromne ryzyko, że za chwilę tej mozaiki w ogóle nie będzie i ślad po niej zniknie. Natomiast miniony tydzień przyniósł dobre wiadomości. Jak informują nowiny jeleniogórskie, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oficjalnie wszczął postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych mozaiki znajdującej się właśnie na elewacji dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Wpis do rejestru zabytków ruchomych to dla tego unikalnego dzieła najwyższa możliwa ochrona prawna. Procedura daje narzędzia do ratowania mozaiki. Pozwala nie tylko kontrolować jej stan, ale też w razie wyższej konieczności otwiera drogę do bezpiecznego demontażu i przeniesienia kowarskiego szklanego dywanu. Wspólny, niezwykle głośny i zdeterminowany głos mieszkańców Kowar, lokalnych stowarzyszeń oraz obrońców powojennego modernizmu to zjawisko absolutnie bezprecedensowe w skali całego kraju. Gotowość do aktywnego działania i zaangażowanie w obronę tożsamości Kowar pokazały, że dziedzictwo przemysłowe to nie relikt przeszłości, ale żywa i ważna część lokalnej kultury. To również piękny dowód na to, jak wielką moc ma społeczna odpowiedzialność za historię. Mozaika została zaprojektowana w 1978 roku we wzorcowni Kowarskiej Fabryki Dywanów. Przez 3 miesiące pracował nad nią 10-osobowy zespół pod kierownictwem Stanisławy Lewkowicz. Dzieło ułożono z ponad 169 tysięcy płytek wykonanych przez Hutę Szkła w Wałbrzychu. Ze względu na bezsporne wartości historyczne, artystyczne i naukowe powinna być zachowana dla przyszłych pokoleń. Jej utrata byłaby nieodwracalną stratą dla dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, przekazało Biuro Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To ostatnia chwila na ratowaniu unikalnego dzieła, bo stan, w jakim się znajduje, pozwala przewidywać, że mozaika uległaby całkowitej degradacji w przeciągu kilku lat. Bezsprzecznie największe zasługi w jej ratowaniu ma kowarski patriota, założyciel tamtejszego Muzeum Sentymentów, Andrzej Olszewski. Mozaika jest już od 2019 roku w gminnym rejestrze zabytków, ale ta forma ochrony na niewiele się zdała. Przede wszystkim dlatego, że ceramiczny dywan znajduje się na ścianie prywatnego obiektu, a właściciel nie reagował na wezwania do zabezpieczenia. Nie pomogły też prokuratura i Wojewódzki Konserwator Zabytków, do których gmina zwracała się o interwencję. Co więcej, chwilę po ogłoszeniu decyzji konserwatora o rozpoczęciu tego procesu, właściciel budynku rozpoczął prace rozbiórkowe tej ściany, niszcząc część mozaiki. Na szczęście interwencja mieszkańców Kowar i policji sprawiły, że te prace zostały wstrzymane. No, jak widać, sytuacja jest delikatnie mówiąc dynamiczna, no i my w Radiu Złote Przeboje na pewno do tego kowarskiego szklanego dywanu i jego przyszłości będziemy jeszcze wracać.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Teraz jednak wracamy do spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
2: To warto wiedzieć.
1: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
0: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy całej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
1: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
0: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
1: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacje medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
1: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
0: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schafgotsch, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny, serdecznie zapraszam.
1: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji, okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
0: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 23. edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
1: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz zaproszenie do pracy w Jeleniogórskiej Policji. Miejska Komenda w naszym mieście prowadzi rekrutację, a o jej kulisach, kryteriach i szczegółach więcej już teraz rzeczniczka Edyta Bagrowska.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby, aby zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15. Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi około 6400 zł na rękę, a powyżej 26 roku życia blisko 6000. Ponadto umożliwia poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia, a także prawa emerytalne po 25 latach służby oraz nagrody. Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu. Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w nasze szeregi, musi spełnić następujące wymagania. Posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Policja Jeleniogórska rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia można uzyskać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ulica Nowowiejska 43, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 47 87 312 65. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji. Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w studio K69 mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 69 w poniedziałki w godzinach od 15 do 16.30. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie znajdują się również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: O rekrutacji mówiła Edyta Bagrowska, a ja miłośników sztuki zapraszam do teatru. Tych, którzy nie mieli okazji odwiedzić ostatnio cieplickiej sceny, na Dzienniki Gwiazdowe do Zdrojowego Teatru Animacji. To najnowsza propozycja cieplickiego teatru. Sztuka oparta na tekście Stanisława Lema, więc w kosmos będziemy podróżować, a najmłodsi z kolei będą mogli zobaczyć Mrowisko w nadchodzącym tygodniu, więc cenna lekcja dotycząca ekologii. Dzienniki Gwiazdowe 28 i 29 maja w czwartek i piątek o 10, a Mrowisko w niedzielę o godzinie 16. Z kolei koniec maja w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida to kolejne okazje do tego, by zobaczyć Schronisko, które przestało istnieć, w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Spektakl, który przenosi na scenę książkę Sławka Gortycha. W czwartek, piątek, sobotę i niedzielę ten tytuł będzie można zobaczyć. Literacko też będzie w Jeleniej Górze w nadchodzących dniach, o czym więcej Alicja Czachowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
4: Centrum Kultury Zameczek organizuje spotkanie autorskie z Jarosławem Szczyżowskim 27 maja, godzina 17. Nocny Łowca jest to najnowsza powieść Jarosława Szczyżowskiego. Jako pisarz zadebiutował w 24 powieścią Obserwatorium. W 25 za opowieść Błędne Łąki został nagrodzony w konkursie Książka Górska podczas Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju, a w tym roku będzie prezentował swoją najnowszą powieść Nocny Łowca. Zapraszamy, spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zameczek 27 maja o godzinie 17. 28 maja o godzinie 18 w Jeleniogórskim Centrum Kultury najnowsza premiera grupy Stop Art Workshop JCK. Inspiracją tego spektaklu, powstania tego spektaklu, była książka Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Story jest to opowieść o młodych ludziach stojących na granicy dzieciństwa i dorosłości. To czas także intensywnych zmian, poszukiwania własnego głosu, dotyka tematów szczególnie bliskich młodzieży, czyli wykluczenia, presji rówieśniczej, braku akceptacji, kryzysów tożsamości, a także potrzeby przynależności, przyjaźni i autentyczności. Także zapraszamy młodzież i także dorosłych do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, sala widowiskowa. Zapraszamy.
1: I tym zaproszeniem ja z wami się też żegnam. To była już ostatnia informacja, ostatnia propozycja w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje. Słuchaliście programu Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję, że byliście z nami.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.